FM.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale

0: bąbelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek w Toruniu. Deszcz ostatniego słowa nie powiedział. Na pewno parasolka nam się przyda przez cały czwartek w Toruniu. Być może jeszcze nam zagrzmi, jeśli chodzi o termometry. Dziś w Toruniu do 29 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 6. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, chłopcy byli bez opieki na niestrzeżonym kąpielisku. Po zgłoszeniu o zaginięciu nastolatków pod wodą, jako pierwszy na miejsce dotarł nurek WOPR-u.
4: Wyciągnął dwóch 13-latków na

0: Rzek. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
1: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą 40 minut, a reanimacja trwała około godziny. MSZ ostrzega przed pożarami w Grecji. Alert dotyczy Polaków, którzy już są w tym kraju, a także planują tam wyjazd. Ogień obejmuje nie tylko greckie wyspy, ale także część kontynentu. Od września telefon zostaje w plecaku. Z nowym rokiem szkolnym zaczną obowiązywać ograniczenia w korzystaniu z komórek. Nowe przepisy mają pomóc uczniom skupić się na lekcjach i ograniczyć czas przed ekranami, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Na przykład w małej szkole w sekretariacie zostawia, czy zamyka w plecaku i nie może wyjąć. Proszę też pamiętać, że są szczególne przypadki, w których telefon może być użyty.
1: A takie wyjątki określi status każdej szkoły. Nowe przepisy obejmą szkoły publiczne, niepubliczne i przedszkola. A więcej o tym piszemy na sk.pl.
3: To jest czwartek. Dzisiaj w kalendarzu dzień.

0: Szkoły. Nowe przepisy obejmą szkoły publiczne, niepubliczne i przedszkola, a więcej o tym piszemy na sk.pl. Jankes
1: i Wiktor w Radiu SK. To jest czwartek. Dzisiaj w kalendarzu dzień

0: wyciąłem ząbki, ode mnie pachnie ładnie.
1: Ja tam osobiście uwielbiam zapach kawki, którą Jankes przynosi do studia, ale dzisiaj niestety go nie ma, więc on nic nie czuje.
0: To szukajmy dalej. Jest jeszcze jakiś zapach, który robi ci dobrze? Na przykład zapach Wiktora.
1: Wiktora nie, ale zapach prawdziwego mężczyzny? Aj, owszem.
0: Chcesz się pokłócić od rana? 664-402-302 albo głosówka na Messengerze Radia SK. Jakie zapachy robią wam dobrze? Przecież też to jest jasne, że przez radio czuć, więc będziemy wąchać.

0: To jest Andrea Bocelli, David Guetta. Chciałam powiedzieć, że całkiem niedawno miałam okazję rozmawiać z żoną Andrea Bocelliego, która powiedziała mi, że jest strasznym bałaganiarzem.
1: No cię proszę. No. Takie ciekawostki z życia gwiazd. Oni pachną jeszcze trochę mistrzostwami świata, bo to właśnie prosto z Murawy. Mamy dzisiaj dzień świeżego oddechu, celebrujemy.
0: Tak, i zastanawiamy się, jaki zapach sprawia wam frajdę.
1: Jeszcze nikt dzisiaj nie wąchał naszego wydawcy Bogaja. Holo tutaj, holo tutaj.
2: Ale nie pod pachą,
0: Bogaj pachnie nażelowanymi włosami.
2: To nie jest żel, to jest sól.
0: Nie chcę wiedzieć, co to jest. Nie
2: to jest
0: chcę wiedzieć.
2: Spreju.
1: Zapachy, tak jak oddechy, dzielimy na te przyjemne i nieprzyjemne. I dzisiaj na tych fajnych się skupiamy. Czyli jakie zapachy robią wam dobrze?
3: Zdecydowanie zapach dnia wolnego. Tak pięknie pachnie ten dzień. Jest tak świeży, tak rześki, że szok. Pozdrawiam wszystkich, którzy uwielbiają ten zapach również.
0: No, ja będę miała okazję wąchać dzień wolny przez następne 2 tygodnie.
1: Ja wąchałem w poniedziałek i wtorek. Dzisiaj niestety już tak ładnie to nie pachnie.
0: Nawąchałeś się?
1: Tak, na zapas.
4: Nie ma to jak zapach świeżutko, nowo założonej i wypranej pościeli. Pozdrawiam.
0: Wiecie, że sprzedają świeczki o zapachu świeżej wypranej pościeli?
1: No, ona jeszcze ładniej pachnie, jak to nie ty musisz ją ubierać.
5: Jaki zapach robi najlepiej z rana? Zapach koszonej trawy o 5 rano. Ale to jest taka miłość z nienawiścią, bo nie dadzą spać, ale chociaż ładnie pachnie na całym osiedlu.

0: 14 minut po 6:00, przed nami zapach świeżo drukowanej prasy.
1: O, to też swego czasu było fajne. Ja lubię zapach książek na przykład. Jak jest taka fajna książka, świeżutka i tak można się szczechnąć stronami.
0: Kto by to czytał? To trzeba powąchać i odłożyć.
2: Może tak. Poranne prasowanie.
1: Pani Jadzia z nami, dzień dobry, witam
2: cię.
0: Jadziola, jest jakiś taki zapach, który robi ci dobrze? Od razu fajnie się kojarzy i serduszko
2: tak,
0: się cieszy?
2: Tak, rano zapach parzonej kawy.
1: Rano. Jadzia wstaje o 2:00, to nie wiem, czy to już jest rano.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie. O 2:00 w lato to już jest widno. Słuchaj, mamy gazetki przed nami. Okazuje się, że Julia Żugaj, młoda influencerka, kojarzysz?
2: Tak.
0: To niedobrze.
2: To znaczy, wiesz co, kojarzę, bo kiedyś byłam w promenadzie i akurat ona chyba tam coś
1: robiła. Tak, był tłum Żugajek.
2: I tak się darli, że...
1: Że tak ciężko potem nie kojarzyć.
2: I tak takie wspomnienia. Kupiłam, bo wyszłam.
1: No i właśnie Julia Żugaj wspomina, jak zatrzymała pociąg, bo uwaga, jechała w złym kierunku.
0: Tak, i za to jest 2000 zł mandatu, ona wzięła to na siebie, za nieplanowane użycie hamulca oraz postój. Zrobiła to, a potem pognała na swoje umówione spotkanie, które było w drugim kierunku.
2: Mówią, że niektóre gwiazdy nie mają hamulców. Julka pokazała, że mają.
0: Faktycznie.
1: Tak. Aż się mi smutno zrobiło.
0: No to teraz kategoria sport. Przewracamy gazetę na ostatnią stronę. Tomasz Fornal, czyli siatkarz.
1: On wygląda na łobuza trochę.
0: Tak jest, nawet tam taki filmik był z chyba Mistrzostw Świata ostatnich, gdzie pod nosem parę razy przeklnął soczyście.
1: No właśnie.
0: Wbił na streama internetowego ostatnio z papierosem w ustach.
1: No i teraz pytanie, czy to wzór dla przyszłych siatkarzy, pytają niektórzy oburzeni internauci.
2: Oj tam. On tak jak Wojtek Szczęsny. Jara się sportem.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: I skończyliśmy na zapachu papierosa. To nie jest dobry zapach. Oj, nie.
2: O jest. No już, start.

0: różnych miejscach Polski dzisiaj w nocy było. Thunder, thunder, thunder.
1: Kurczę, było tak.
0: Było.
1: Jak tak normalnie wzięło, zawiało, to wszystkie okna i drzwi mi pozamykało w domu jednym trzaśnięciem.
0: A za chwilę w newsach będzie pachnieć benzyną, a właściwie wysokimi cenami, bo cały czas nie widać powrotu programu Ceny Paliw Niżej.
1: Bleh.
0: Szczegóły za chwilę.

Reklama. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Bigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.

0: nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Sukces lubi świetny styl. W salonie mody męskiej Marcus Care wiemy o tym najlepiej. Na powierzchni 1000 m2 znajdziesz idealny look do biznesu, dla pracowników salonów samochodowych oraz największy wybór garniturów i smokingów dla panów młodych i gości. To najwyższa jakość polskich marek w cenach, które mile cię zaskoczą. Wygodny dojazd gwarantowany. Duży parking przed salonem. Marcus Care. Twój styl. Twój sukces. Odwiedź nas już dziś. Toruń, szosa Lubicka 137.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 000 zł. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
9: Toruńskie termometry już teraz wysoko widzimy, teraz w okolicach 21 stopni, dziś przypomnę do 29, jednak przygotujmy się, że szczególnie w drugiej części dnia mocniej nam popada, być może pojawi się także w Toruniu burza.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzy osoby nie żyją, a jedna została ranna. To po strzelaninie w USA. Do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym w Karolinie Północnej. Ofiary i napastnik byli spokrewnieni. Służby ustalają teraz motywy sprawcy. Na razie nie ma decyzji w sprawie powrotu osłon na rynku paliw. Poinformował o tym minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, rząd rozważa obniżkę VAT na paliwa pod koniec wakacji. Nietypowi goście w brazylijskim parlamencie. Dwie kapibary weszły do siedziby władz stanowych i spokojnie przeszły przez recepcję. Takie wizyty zdarzają się tam dosyć często, bo parlament znajduje się w centrum dużego parku.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
12: SK Sport News.
10: Górnik Zabrze przegrał z Ferencvaroszem 0-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Trener Michał Gasparik uważa, że zespół jest w stanie odrobić straty w rewanżu. Po meczu żałował niewykorzystanych okazji.
13: Szkoda, bo i w pierwszej, i potem w drugiej połowie jeszcze mieliśmy tam trzy dobre, myślę, że sytuacje, które się dalej wykorzystać.
10: A dziś kolejne polskie kluby walczą o europejskie puchary. Najłatwiejsze zadanie teoretycznie ma Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, a początek meczu o 19:00.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: No, ciekawe, czy Lech Poznań będzie czuło zapach zwycięstwa.
18: Dzisiaj o zapachach, bo to jest dzień świeżego oddechu, więc dzisiaj radia nie słuchamy. Dzisiaj radio wąchamy. Halo?
19: Najfajniejszy zapach z rana to... Ty, a gdzie jest Jankes? Nie czuję go.
18: Rzeczywiście dzisiaj panuje

0: zawsze robią w reklimacik, czyli gips i kukon. Ty masz 38 minut po szóstej. Cały czas rozchodzi się o szóstą rano.
1: No to teraz uwaga, coś na pobudzenie.
2: Skandal! Skandal!
1: Skandal w Miejskim Urzędzie Pracy w Radeomiu.
0: Ale ty w ogóle nie idziesz w stronę tego odpowiedniego klimatu.
1: No a jaki byś chciał mieć odpowiedni klimat?
0: No przecież to jest skandal w stylu...
1: Dobrze, więc uwaga.
3: Dwoje pracowników przyłapano na tym, że robili
1: keks.
0: Co robili, przepraszam?
1: Keks.
0: Uprawiali figofago, tak?
1: Tak, tak, w jednym z pomieszczeń biurowych podczas godzin pracy dodatkowo.
0: Jeden urzędnik w Radomiu drugiej urzędniczce zrobił skolima.
1: No i jak się domyślacie, urząd zdecydował o rozwiązaniu z nimi umów i zwolnieniu. No.
0: Okazało się, że niestety w regulaminie jest zapisane, że nie można takich rzeczy robić w robocie, tym bardziej w urzędach państwowych.
4: Ale się okazuje, że jak chcą w urzędach popchnąć sprawę do przodu, to się jednak da!
1: Czyli rozwiązano z nimi stosunek pracy.
5: Reklama.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Uwaga mechanicy i kierowcy. Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef. Stabilny pracodawca czeka na Ciebie. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.

do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol! I po reklamie.

0: Koleżanka wie, co dobre z rana. Sabrina i Espresso.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Kuba, Jakub!
1: SK budzi w urodziny.
0: Która wersja lepsza? Kuba czy Jakub?
3: Kuba.
4: No to niech będzie Kuba, aczkolwiek ja mam brata ciotecznego, który ma na imię Kuba i w dzieciństwie strasznie się bałam się bardzo,
0: że
4: źle powiem Kuba, więc zawsze mówiłam do niego Kubusiu, wszelki wypadek.
3: Kubusiu, Kubuniu.
4: Więc będę do ciebie też mówić Kubusiu, żeby się nie pomylić.
0: Pamiętajcie, B ma kreskę w górę, P ma kreskę w dół.
4: Dokładnie. Kuba, jak tam? 27 urodziny, to nie w kij dmuchał, ale ty nam piszesz, że ty się sypiesz.
3: Bardzo się sypię w przeciągu ostatniego roku. Potrzebuję badań, nie wiem, może jeszcze witaminki na przykład, albo wyjazd do sanatorium, by się przydał.
4: Może wystarczy po prostu higieniczny tryb życia. Odstaw te wszystkie używki, zacznij ćwiczyć, jeść zdrowo i będzie lepiej.
3: Ćwiczę.
0: To może mały teścik. Sprawdźmy najpierw, jak działają uszy. Jakiej stacji radiowej słuchasz zawsze z rada?
3: Radio SK.
4: Dobrze.
0: Jeżeli masz gdzieś radio w okolicy, to podejdź i zobacz, co jest na RDS-ie napisane. Jaka nazwa stacji?
3: Radio SK.
4: Nie no, wzrok, słuch, wszystko gra. A teraz weź powąchaj radio i powiedz, czym pachnie, bo my od samego rana o to pytamy.
5: No jak był na spacerze z psem, to czym może był?
4: No Wiktor dzisiaj miał to szczęście, że tam troszku bucik brudził.
0: Tak, ja dzisiaj wdepnąłem nie w Kubę, a w to drugie.
4: Kuba, słuchaj, no to my życzymy ci tego, żeby twoje rutynowe badania krwi, na które dzisiaj idziesz, żeby wyszły wyśmienicie. Ja wiem, że po 26 roku życia Urząd Skarbowy upomina się o podatek, ale już nie musisz ściemniać, że jesteś ciężko chory. Naprawdę, tak. Zdrówkę ci życzymy, zdrówka, chłopie.
0: No i na ewentualne podreperowanie zestaw witamin, czyli zapas oryginalnego soku i stówka, tak żebyś mógł wydać to na coś zdrowego.
3: Dziękuję serdecznie.
4: Wiesz, ile marchewek za taką stówę kupisz?
0: Chłopie, a wody mineralnej, ona też zdrowa, to jeszcze, więc...
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Połączyli siły DJ Goya i Jason Derulo, Mi Chico, zaraz siódma.
1: No, specjaliści też połączyli siły i zrobili audyt w Szpitalu Południowym. I wyniki tego audytu u Pauliny w newsach za chwilę.
0: Cały czas się zastanawiam, czy jak wejdą do kolejnych szpitali, to nie zatrzymają wszędzie w tym samym czasie tego samego jednego lekarza.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorada, ty masz, kupuj.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na Villaro.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marta Łazarska, tego słońca nad Toruniem przebija nam się coraz więcej. 20 stopni tyle widzimy o tej porze na toruńskich termometrach. No i widzimy już pierwsze utrudnienia na toruńskich ulicach. Tych spodziewajcie się na Kościuszki, Skłodowskiej, Kirii i w okolicach Mostu Piłsudskiego.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Stanowisko, którego nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
4: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
3: Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopiec na hulajnodze zderzył się z kombajnem w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Prokuratura zarzuciła kierowcy maszyny spowodowanie śmiertelnego wypadku. Podejrzany nie przyznał się do winy. Mężczyzna ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 8 lat więzienia. Upał prawie w całej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia 2 i 3 stopnia. Obowiązują one co najmniej do jutra. Mieszkańcy dużych miast szukają ochłody m.in. na miejskich basenach.
5: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
6: Wiatr powiewa, woda chłodna. Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje.
7: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
3: Z warszawiakami odpoczywającymi na basenie rozmawiał Krzysztof Płowecki.
8: Tylko bardzo proszę pamiętać, żeby nie doprowadzić do incydentu, który potem będzie opisywany w mediach.
9: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, w dniu świeżego oddechu normalnie wam chuchamy, bo wszyscy zęby mamy umyte.
8: Jakby w radiu taką funkcję wprowadzili, żeby oprócz dźwięku jeszcze zapachy były, to by było. Dzisiaj o tym, które sprawiają wam przyjemność.
11: Najlepszy zapach to zapach obiadu gotowanego przez kogoś.
10: No, przez kogoś, to najważniejsza część tego zdania.
8: A jak to pachnie ładnie jeszcze w połączeniu z tym dźwiękiem.

0: Żeby ktoś tak kiedyś do mnie, jak ona na antenie teraz. Be the one, be the one, be the one.
1: Be the one, no. Proszę bardzo, już. Twoje marzenie się zostało spełnione.
0: Be the one. Jestem twoim be the one'em. 9:07 Kamila, dzień dobry.
1: Be the one Kenobi ze mną.
0: Bogaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I sam się przedstawię. Wiktor, dzień dobry.
1: No i co ty tam znowu wyczytałeś, czym chcesz mnie zaskoczyć, bo no, ty tak lubisz
0: mamy tak zwaną sprawę dziwną.
1: Nie spodziewałam się żadnej innej podoby.
0: Sprawami dziwnymi zajmuje się polski Sejm, który musi mierzyć się z różnymi wnioskami, petycjami, obywatelskimi inicjatywami.
1: Prośbami, żądaniami.
0: No i wpłynęła petycja aktualnie do Sejmu w sprawie, uwaga, trzymajcie się,
1: no?
0: Ograniczenia sprzedaży łuków.
1: Ale łuk taki normalnie łuk z cięciwą strzałą, bciu, Robin Hood te sprawy. No
0: tak
1: dobra.
0: Jest. Autor chce, aby sprzęt łuczniczy można było w Polsce kupować wyłącznie w wyspecjalizowanych punktach, bo teraz nie ma żadnych przepisów na ten temat.
1: A gdzie się teraz kupuje łuki?
0: Na festynach, na jarmarkach. Właściwie jak chcesz, to możesz sobie otworzyć sklep z łukami bez żadnych specjalnych wymagań i normalnie sprzedawać łuki tu pod radiem. Proszę bardzo.
1: Nie no, ja jestem absolutnie za, bardzo dobrze. Może dzięki temu w końcu zakończy się ta fala napadów i rabunków z łukami.
0: No, to prawda. I potem te strzały, które walają się teraz wszędzie po strzelaninach z łuków, no. Dobrze, że ktoś zrobi z tym porządek.

0: Swedish House Mafia mówi, że musieli długo czekać na siódemkę. Waiting so long, ale już, ale teraz gramy.
1: No to już możecie dzwonić. 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a nagrodą są bilety do Energylandii dla was i dla grupy waszych znajomych.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i co najważniejsze, telefon przy uchu.
0: Tak jest. I po głosiarzom mówimy nie, a głosiarzom mówimy tak. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Tak. Dzień dobry, tak.
4: Pierwsze.
1: Jak masz na imię?
3: Monika.
0: Monika, powiedz, co jest dłuższe, Warta czy Odra?
3: Odra.
0: Czy to jest dobra odpowiedź? Tak.
2: Drugie.
1: Dzisiaj rozdajemy kampera. Wymień trzy miejsca, do których można jechać eskowym kamperem.
3: Nad morze, w góry, na Mazury.
0: Znowu się nie pomyliła.
1: Zgłoszenia na sk.pl, tak tylko przypominam.
2: Trzecie.
0: Czy obserwujesz Instagram Radia SK?
3: Tak, oczywiście.
0: Znowu dobra odpowiedź.
1: A ile bielizny trzeba spakować na trzydniowy wyjazd pod namiot?
3: Trzy na dzień i jeden zapas.
0: Publiczność jest pod wrażeniem, ale pamiętaj też...
5: Pamiętaj zabrać delegację, zapasowe majtki na wypadek, gdybyś się
0: zebrał. No właśnie.
2: Piąte.
1: Czy istnieje jakaś piosenka o parasolce?
3: Tak.
0: Wystarczy.
1: Umbrella, okay. Ela.
0: Pytanie było o to, czy istnieje. A pewnie, że istnieje.
2: Szóste.
0: Mike Wazowski. To jest postać z kreskówki, czy jeden z byłych prezydentów US&A?
3: Kreskówki?
1: Potwory i spółka. Taki mały, okrągły, z jednym okiem zielony.
0: Czy to oznacza, że mamy już...
2: Siódme.
1: Tak. A teraz powiedz, w jakich okolicznościach można wydać z siebie taki dźwięk?
3: Na przykład, gdy wygram bilety do Energylandii i będę jeździć.
1: Dawaj teraz!
0: Aż ją ścięło. Aż jej procesor wyciął głos.
1: Kochana, gratulujemy ci i widzimy się na Hiperionie.
0: Tak jest, weźcie woreczki.
3: Dziękuję bardzo.
1: I zapasowe majtki.
0: A dla mnie wiadro.

0: Ale mi się przypominają chwyty w Guitar Hero. Ten kawałek właśnie na PlayStation pamiętam, jak katowałem od początku do samego końca.
1: Sprawne paluszki w jednym ręku. Wiktor tak Brzozowski.
0: Za chwilę newsy na antenie, no i będziemy mówili o tym, z której strony świata najlepiej się żyje.
1: No jak się okazuje, Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata. Dokładnie dlaczego, o tym za chwilę Paulina w newsach.
0: Dla mnie to i tak najbardziej się podoba Podlasie.
2: A moje miasto to Białystok. Moje życie to Białystok.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka.
11: Przejazd przy Toruniu tej porze samochodem może być całkiem sporym wyzwaniem. Na pewno uważajcie w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego na Łódzkiej, czy też w okolicach placu Daszyńskiego. Tam tych samochodów więcej. To samo na Gościuszki czy Skłodowskiej Kiri. Dzisiaj w Toruniu do 29 stopni.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Zbliża się 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Groźny pożar w Bydgoszczy, wybuch przed północą w sklepie przy ulicy Kossaka.
13: Sklep spłonął doszczętnie, ogień objął też sąsiadującą z budynkiem aptekę. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
12: O czym informowała Lidia Rachwalska. Na miejscu jeszcze są strażacy i na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Pirat drogowy zatrzymany wózkiem. Kierowca pędził w terenie zabudowanym blisko 120 km na godzinę. Dostał 4000 zł mandatu, 14 punktów karnych i stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nowy Jork najbardziej atrakcyjnym turystycznie miastem świata. Tak wynika z globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych na 2026 rok. Drugie miejsce zajął Paryż, a trzecie Osaka.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
15: SK Sport News.
12: Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent. Liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza. Magdalena Frank i Magda Linet odpadły z turnieju w Toronto. Frank przegrała z Jessicą Pegulą, a Linet uległa Iwi Jowicz. W grze została już tylko Iga Świątek, a Polka zagra dziś o 18.30 z Wiktorią Golubić.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i watnia. Muszynianka.pl.
16: Jankes. Jankes.
17: Kama.
16: Kama i Wiktor.
17: Jankes. Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
18: Dzisiaj witamy się noskami. Dzień świeżego oddechu.
19: To dlaczego noskami?
20: Bo, że wąchasz.
18: No, więc właśnie.
19: Jasne.
18: Dajcie

0: Dać, jakie zapachy robią wam dobrze, tak jak ten świeży, przypominam, świeży oddech.
1: Siemka, myślę, że zapach z odpalonej włeski robi wielu osobom dobrze.
2: A to jest włeska?
0: No jak to, odpalam.
2: To traktor?
3: Motorek!

0: Coraz bliżej ósma, coraz bliżej weekend. Słuchacze domagają się obecności Bogaja na antenie, a on dzisiaj jakiś taki skromny, nie odzywający się w ogóle. No.
1: Jak zwykle po prostu.
2: Ja niewyspany, bo wczoraj obejrzał 1670 całe.
0: No i jak wrażenia? Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop!
1: Do wejścia!
2: Do roboty! A dzisiaj faktycznie wy sporo się nagrywacie na naszym meskowym messengerku, a to wszystko dlatego, że zapachy was pobudziły do życia.
0: Dzień świeżego oddechu w kalendarzu, no to nie może być innego nic jak nasze oddechy i wąchamy.
3: A mi najlepiej zapach wypłaty robi dobrze, bo już 10 się zbliża, piątek się zbliża, więc wszystko idealnie jak na razie się składa. Miłego dnia, pozdrawiam.
2: Z zapachem wypłaty jest tylko jeden problem.
0: Bardzo
2: ten
0: przemija.
2: Zapach szybko się ulatnia.
0: Nietrwały, tak jest. Kto jeszcze?
4: Co do tych zapachów, no to wiadomo, kawa. Ale kurczę, coś mam też ten zapach benzyny w sobie.
2: Sorry, ale ja tego nie rozumiem. Ja wiem, że ludzie na świecie dzielą się na tych, którzy kochają zapach benzyny jak Wiktor lub nienawidzą zupełnie jak ja. Jak byłam dzieckiem, to rodzice jak jechali na stację benzynową, żeby zatankować, to wysadzali mnie przed stacją benzynową i tam czekałam na nich.
1: Może to nie dlatego.
5: Anka, moim świeżym zapachem jest rosa o poranku.
2: Tego jeszcze nie wąchałam.
0: Proszę uważać, biegając po rosie, żeby nie nadepnąć na pszczoły, jak ja.
2: No chyba, że...
6: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jeszcze raz, trzy zjazdy to za mało.
10: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując trzy bilety, dwa kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na Majaland.

0: Czyli ktoś z was wie, co robi aktualnie Alvaro Soler i dlaczego nie nagrał nic nowego na wakacje 26, to niech da znać.
1: No, myślałam, że znasz odpowiedź.
0: Nie, ja bardzo chętnie ją dopiero
1: poznam. Ty tylko czekasz.
0: No rzucam dobrze. Pytania.
1: A pamiętasz, takie nagranie w internetach swego czasu krążyło?
2: Pani potrzeba?
0: Taksóweczka czeka!
1: Ja zajdę, chora jestem! No to Nosel będzie teraz jak ten pan, który dzwonił do pani potrzeby.
0: Właściwie to jest nasz łysy Alvaro. Wkracza do akcji, bierze telefon i robi komuś kuku.
3: Nosel wkręca! Nosel wkręca!

0: Chciałbym z panią omówić sytuację, jeśli chodzi o przesiadkę Paryż-Bretania. Państwo, jakie jest zaświadczenie, jeśli chodzi o potwierdzenie zamówienia taksówki, wyślecie nam?
1: Jeszcze raz poproszę, bo my wylatujemy, wie państwo, bo mi jest ciężko słyszeć, bo ja sama nie kupowałam tych biletów, tylko mnie ciocia kupiła, więc teraz tak, ja wiem tyle, że ja startuję z Warszawy.
0: Tak, do Paryża.
1: Lecimy do Paryża i z Paryża mamy przesiadkę do Bretanii.
0: Tak, i o tym mówię. Wszystko do Paryża się odbędzie. Paryż zrealizuje Bretanię, ale w Brytanii nie ma autobusu, który państwa przetransportuje z samolotu do portu lotniczego. I tutaj, proszę pani, jest możliwość wpuszczenia taksówek, dlatego chciałabym potwierdzenie od państwa zamówionej taksówki.
1: Aha, czyli co? Czyli z lotniska, bo tak wylądujemy, to się nie dostaniemy gdzieś tam na port, tak?
0: Tak, bo nie można chodzić, proszę pani, normalnie po lotnisku. Obsługa, która jest wyspecjalizowana, może państwa przewieźć. Możemy państwa puścić pasem też awaryjnym, ale to musicie być jakoś zmotoryzowani.
1: A czy ja mam sobie sama ją zamówić?
0: Tak, i ta taksówka już będzie czekała, aż wy wylądujecie. Podjeżdża, proszę pani, do samolotu i państwo do taksówki się udajecie, żeby dojechać, proszę pani, na port lotniczy, gdzie tam już będziecie odprawieni, wyjdziecie na miasto.
1: No dobrze, tylko muszę to zamówić. W jaki sposób? Jak ja mam to zamówić?
0: Proszę pani, ja obsługuję port lotniczy, a nie taksówki, nie wiem.
1: Dobrze, a niech mi pani powie, niech proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jak mam wam wysłać potwierdzenie, na jakiegoś maila?
0: Wystarczy, proszę pani, skanem, tak, na maila.
1: I na którego maila? Tam gdzieś na stronie internetowej?
0: A to już pani przedyktuje, Łukasz.
2: Cześć Magdalena, kochana, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: O Jezu, no właśnie, bo coś nie, nie, no coś mi nie pasowało, nie, no nie widzicie, no państwo, no mi z lotniska, że kurde, jak pokład, to nie robię.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i co z tym Alvaro Solerem, bo wszyscy szukają, co on robi, co.
6: Słuchaj, 27 sierpnia gra w Bad Sin Town. To jest takie wejherowo, tylko za granicą.
5: A, no to w lewo na mapę i jedziemy.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w bliskach, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: chwilę ósma. Musimy wam zdradzić trochę kuchni radiowej. Otóż uwaga, Paweł, czyli nasz wydawca, podgląda Paulinkę i sprawdza, co za chwilę będzie w newsach.
1: Mam nadzieję, że żona nie słucha, że ja
0: gdzie
1: podglądam.
0: Gdzie jej tam zajrzałeś i co za chwilę będzie?
1: Do newsroomu.
2: To, żeby ci było trochę łatwiej, to powiem, dla twojej żony oczywiście, że po prostu u Pauliny zachwycałeś się premierem i tym, co premier powiedział.
3: A powiedział.
2: A co dokładnie powiedział i dlaczego wszyscy się powinniśmy tym zachwycać i bić mu brawo, to za chwilę Paulina.
0: Miałem iść do toalety, ale zostanę i posłucham.
4: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
12: He's psycho.
11: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
13: Hello?
11: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
19: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Martę Łazarskę dobijamy do 22 stopni na toruńskich termometrach. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dziś autobusy MZK wracają na ulicę Sobieskiego. Będzie można skorzystać z przystanków Garbaty Mostek oraz Olbrachta, a ten ostatni

0: wzmocni oczywiście na żądanie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim. Policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Akcja służb w sprawie prezesa PKOL-u, CBA i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To element śledztwa dotyczącego możliwych nadużyć przy zarządzaniu finansami organizacji kierowanych przez Radosława Piesiewicza. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
2: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Premier apeluje do pracodawców, by zadbali o swoje załogi podczas upałów. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet o ludzkie życie, podkreślał Donald Tusk.
4: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie.
2: A przepisy wprowadzające ograniczenia w pracy podczas upałów mają wejść w życie dopiero za kilka miesięcy.
5: Przepisy od upałów wejdą w listopadzie. Super!
6: Ale ekstra! Brawo!
5: Kocham ten kraj. 8:02. Dzień dobry, to jest SK. Dzisiaj się wąchamy wzajemnie, bo jest dzień świeżego oddechu. No przynajmniej dzisiaj o to zadbajcie.
6: No i uważajcie, bo skoro będą upały, to żeby się nie okazało, że na koniec dnia będziecie spalenizną jechać.
5: A jaki zapach robi wam dobrze tak w ogóle?
7: Odnośnie tych zapachów, o które pytacie, to dla mnie latem najlepszy zapach to zapach morza, tej świeżości tego lata. Pięknie.
5: No może, może, no może, tak. Jakby co, to Messenger. Tam jest ikonka mikrofonu i siup na antenę.

0: każde dziecko w tym momencie na kolonii do rodziców. Daj, przekaz pieniężny, daj, blika wyślij, daj.
1: To są jedyne telefony, jakie od dzieci odbieram.
0: 8 minut po 8, no właśnie, wakacyjny czas, wyjazdy, wyloty także.
1: Tak, ale czasami niestety coś nie pyknie i na przykład z powodu usterki maszyny ponad 15 godzin czekali pasażerowie lotu z Krakowa do Liverpoolu.
0: Ale halo, są przepisy, to się należą jakieś przecież zwroty, dodatki.
1: To prawda. Linie lotnicze rozdały pasażerom vouchery.
0: Hurra!
1: A chociaż niektórzy mówią vouchery. Vouchery o wartości 17 zł, co jeśli byłeś kiedykolwiek na lotnisku, to przy lotniskowych cenach nie wystarczyło nawet na kawę, no.
0: Takiego vouchera wam pokażemy. Chociaż z drugiej strony to mogło być przemyślane działanie linii lotniczej.
1: Dlaczego?
0: No bo oni po prostu nie chcieli, żeby pasażerowie tę kawę sobie kupili, żeby nie podnosić dodatkowo ciśnienia. Zaraz nas kamper.
1: On jest bezawaryjny jak coś.
0: Oczywiście. A to się zobaczy jeszcze.

0: Która godzina? Idealna na rozdawkę kampera.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor MOL Polska. RMSK dowozi kampera.
2: Dzień dobry, z nami jest Oliwier.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Czy my możemy już oficjalnie ci gratulować obronionej pracy licencjackiej?
3: Tak, udało się na czwóreczkę zdać.
2: Brawo! A jaki tytuł twoja praca nosiła?
3: Aktywność fizyczna jako na zdrowie seniorów psychiczne.
2: Okej.
0: To szkoda, że Jankesa dzisiaj z nami nie ma. Chyba przysłuchiwał. No właśnie, ale właśnie do studia wbiega Kamilito Nosilito.
4: Jak ja się zasapałem, wszystko działa sprawnie. A dmuchać te opony jeszcze jest moimi ustami.
2: Noselku, bo ty nie słyszałeś, ale Oliwier obronił pracę licencjacką na temat tego, jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie psychiczne.
0: Starszych.
2: Więc nie chodziło o to, znaczy inaczej, te oponki, tylko te twoje oponki tutaj, jedną, drugą, to Oliwier się może nimi zająć, może ci powiedzieć, co ty możesz z nimi zrobić.
5: I ja mam dzisiaj jechać do
2: Oliwiera. I nie pompować.
5: Super.
3: Tak, ja bardzo chętnie pomogę.
0: Chyba, że zajmiecie się tymi oponkami, które są na czaszce, bo Kamil Dosel ma podobno bardzo aktywne zwoje mózgowe.
2: Pomarszczony, że hej!
0: No dobra, ale słuchajcie, żeby rozdać kampera, to potrzebujemy jakiejś dobrej argumentacji i powodu. Oliwier, dlaczego to właśnie ty, a nie ci wszyscy obok, co w formularzu w aplikacji Wesce pisali, powinieneś zgarnąć od nas ten pojazd?
3: A uważam, że dlatego, że mamy bardzo fajną paczkę znajomych i ostatnio dużo podróżujemy, staramy się razem dużo wyjeżdżać, żeby życie po tej licencjacie było jak najciekawsze, żeby trochę odpocząć, no i zawsze nam się marzyło wyjazd taki kamperem.
2: A dokąd?
3: A wydaje mi się, że w Bieszczady raczej pojedziemy.
0: Rzucić wszystko i kamperem w Bieszczady.
2: Ale to jest cudowne, bo napisał w zgłoszeniu Oliwier, na Mazury i pójść w góry.
0: W tym wieku szybko plany się zmieniają.
3: Pogoda szybko się zmienia.
0: Tak. Mamy dobrą informację.
2: Zgarniasz od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od MOL Polska.
0: Piękna
3: dziękuję, sprawa. Pięknie, Jezu. Ale fajnie, no bardzo mi to przyda, dziękuję.
2: I nad morze.
5: Siadamy, jedziemy.
0: Kamil dzisiaj będzie rozdawał, Kamil będzie osobiście wręczał, to może tak przy okazji pół Polski was słucha, podzielcie się danymi osobowymi, gdzie ty masz jechać dzisiaj?
5: No właśnie, bo ja słyszałem, że gdzieś pod stadion.
3: Tak. W Lublinie, pod stadion.
2: Lublin.
5: O, no to po drodze. O,
0: ale pod stadion żużlowy, przepraszam, czy piłkarski?
3: Piłkarski.
0: To dobrze, że ja nie jadę. Ja bym pojechał pod żużlowy.
1: Eska dowozi kampera. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.

0: Za chwilę 8.30, za chwilę newsy. Podaję hasło, Perseidy się pojawią. To dzisiaj podobno start wieczorem w nocy.
1: Nie obrażaj mnie.
0: Perseidy to nie jest nic obraźliwego.
1: Nie?
0: Nie, tak jakbym ci powiedział, o ty moja spadająca gwiazdeczko.
1: No właśnie. Za momencik w newsach Paulina o tym fantastycznym zjawisku.
2: Is my best

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stacja Olkop i restauracja Dosyta w Dylewie koło Kowalewa zapraszają już 9 sierpnia w niedzielę na wielki piknik rodzinny. Tego dnia zlot pojazdów zabytkowych, piana party dla dzieci, atrakcje dla najmłodszych. O 15 gwiazdą wydarzenia będzie Skolin. Wystąpi także zespół Eratox oraz Daria Negra. 9 sierpnia, niedziela, stacja Olkop. Wstęp wolny, zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
8: Jeszcze do piątku kolejne utrudnienia związane z skrzyżowaniem Kościuszki Batorego w Toruniu. Na przykład bez możliwości skrętu w lewo z Kościuszki w Batorego w obydwu kierunkach, czy przejazdu z Batorego na wprost przez Kościuszki też w obydwu kierunkach.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka. Prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na Krajowej 50. To po śmiertelnym wypadku między Kobielą a Mińskiem Mazowieckim. Osobówka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Utrudnienia także na Krajowej 17 w Lubelskiem. W Ignasinie zderzyły się 3 auta, 2 osoby zostały ranne. UEFA przeciwko kolejnej kadencji Gianniego Infantino. Europejska Federacja Piłkarska nie chce, by obecny prezydent FIFA pozostał na stanowisku. To reakcja m.in. na jego pomysł częściowej prywatyzacji organizacji największych turniejów. A przed nami wyjątkowa noc Perseidów. Sierpniowy deszcz meteorów w tym roku ma być jednym z najbardziej efektownych od lat. Najwięcej zjawisk zobaczymy w nocy z 12 na 13 sierpnia. Na SK.pl podpowiadamy, gdzie najlepiej obserwować spadające gwiazdy.
10: Na pudelku podobno.

0: Dzień dobry wszystkim. Węch, wąch, węch, wąch, węch, wąch.
1: Dzisiaj się zdecydowanie przyda, więc mamy taki temat, który chyba nie jest dla alergików, bo trzeba wąchać. I pytanie brzmi mianowicie:
0: jaki zapach robi wam dobrze?
2: Dla mnie o tej porze roku takim przyjemnym zapachem jest zapach świeżo koszonej trawy. Ojej, no nie ma nic lepszego.
0: No tylko po cichu róbcie to o tej godzinie, bo niektórzy jeszcze śpią.
1: Zapraszamy Eskowy Messenger, czeko!
0: Można też się zaciągnąć telefonem 664-402-302. Ja się

0: To już jest 8.36 na naskowych zegarach. Ja od soboty będę miała urlop, taki typowo polski.
1: Znowu?
0: Będę robić remont. Pierwszy raz w życiu. Nosal jest razem z nami. I w ogóle to jest przeurocze, bo z kimkolwiek nie rozmawiam, to wszyscy mówią, mogę wpaść ci pomóc.
1: Nie, stop.
0: Sprawdzam.
1: Kama z kimkolwiek nie rozmawia, to błaga, żeby wpadli i pomogli. Tak to wygląda.
2: Ja nie wiem, gdzie Kama mieszka, więc mogę jej pomóc.
1: Za lasem w lewo i jak jest taki duży kamień, to prosto.
2: No i zabłądziłem.
0: I tam, gdzie jest dom do odmalowania, to właśnie
1: u mnie. Właśnie.
0: A więc ja będę mówić, sprawdzam, ale z racji tego wyskakują mi różnego rodzaju informacje dotyczące budowlanki.
1: Bo cię telefon podsłuchuje.
0: Oczywiście, że tak.
3: Przestańcie mnie podsłuchiwać.
0: No i mam ciekawostkę budowlano-gospodarczą.
1: Dawaj, jesteśmy gotowi z Noselem.
0: Uwaga, Chiny.
1: Tak.
0: W 3 lata zużywają tyle betonu, co Stany Zjednoczone przez cały XX wiek.
1: Bęk!
2: Zamurowało mnie.
1: Naprawdę?
0: Podobno.
1: Podobno jest jeszcze jedno miejsce na świecie, gdzie zużywa się też tyle betonu.
0: No.
1: To jest Polski Związek Piłki Nożnej.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: www.radioreklama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: I po reklamie.

0: Trenuj z Kamą. Raz, dwa, trzy, cztery.
1: I tylko? A gdzie jest 10, 11?
0: Nie mam siły.
2: Tylko on tylko do czterech da radę.
0: Tak. Jestem prosty chłop, dalej nie umiem.
2: No i od razu czuć, że się chłopak spocił.
0: A propos czucia, dzisiaj zapachy dominują, słuchajcie, u nas na antenie. No i sprawdzamy ten najlepszy, najfajniejszy, który robi wam dobrze. To jaki?
3: Cześć, Eska. Najlepszy zapach na świecie teraz? Taki gofry. Takie z bitą śmietaną, takie świeżutkie i z owocami, takie pachnące. O matko, to jest po prostu grzech każdych moich wakacji.
2: Grzechem to jest ta cena. Jak byłam na wakacjach niedaleko Ustki w Jarosławcu, codziennie prawie niestety jadłyśmy gofry dubajskie. To były gofry bąbelkowe, wysmarowane kremem pistacjowym, w środku dwie gałki lodu, bita śmietana, owoce, pistacje i tak dalej. Prawdopodobnie 2000 kalorii.
0: Poproszę o cenę.
2: 45 zł.
0: To już mi brzydko pachnie.

0: Offenbach zbiera mile lotnicze. Miles away, za chwilę dziewiąta.
1: Ładne, ładne. Zaraz o godzinie dziewiątej wpadnie do nas do studia Paulina i tym razem o czym będzie mówić?
2: No, o listach. Podobno ludzie piszą listy, ale przez internet.
0: Czyli maile wysyłają.
2: Listy.
0: Nie no, listy przez internet to maile. Jak to wygląda?
2: Nie. Zaraz, zaraz
1: posłuchaj
2: Paulina.
1: Posłuchaj newsów, to będziesz wiedział.
0: No dobra, to tam głośniej. Jankes, Kama i Wiktor
3: w Radiu SK. Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo węgierski Sziget to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Sziget z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
5: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
17: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
19: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
19: Nie.
6: Ha? Jak to?
19: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
19: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Marta Łazerska, 29 stopni czeka nas dziś na toruńskich termometrach. W drugiej części dnia deszcze i burze. No a po tym wszystkim na pewno ochłodzenie na toruńskich termometrach. Piątek to już 24 stopnie, ale w niedzielę temperatura skoczy nam znów do 26 w Toruniu.
1: Zbliża się 9. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Blisko 600 interwencji strażaków po burzach i nawałnicach.

0: które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: W większości działania Straży Pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
0: Dużo pracy strażacy mieli m.in. w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. Więcej Basia Źródlewska-Olejnik.
2: Ponad 30 razy ostrowscy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z nocną burzą. Na szczęście nikt nie został ranny, ale strażacy usuwali połamane drzewa i gałęzie. Sporo też było wypompowywania wody z piwnic i gospodarstw.
0: To nie koniec burzowej pogody. Poza północno-zachodnią Polską w większości kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami. Na południu i w centrum nadal są też najwyższe ostrzeżenia przed upałami. PiS bez partyjnej subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę partii Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o decyzję ministra finansów, który nie wypłacił PiS pieniędzy z subwencji za drugą połowę 2024 roku. Wcześniej po stronie ministra stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny. Już 100 milionów poleconych listów wysłano przez e-doręczenia. Z usługi korzysta ponad 4,5 miliona Polaków. Od początku lipca z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
4: Minuta po dziewiątej. Jeżeli ktoś się teraz budzi, to zazdro, że tak mogliście długo leżeć.
5: Oj tak, zdecydowanie. Nawet Wiktor się trochę przeciągnął, kiedy to mówił.
4: Tak, ale niezależnie od pory należy umyć ząbki, bo dzisiaj jest dzień świeżego oddechu. Dlatego wąchamy przeróżne zapachy dzisiaj o poranku.
6: Mi dobrze robi zapach selera, byleby jakiś purek nim nie pachniał.
4: W tej kategorii to też dobrze pachną, ale świeże pory. Nie takie znoszone po paru dniach.
5: Kia.

0: Czasami lepiej nie wsłuchiwać się w teksty, nie próbować ich tłumaczyć po swojemu, bo jakieś głupoty tylko wychodzą, a jakie to? To już nie będziemy mówić na antenie.
1: One są tylko w twojej głowie, pamiętaj o tym.
0: Mucie, mucie, mucie, 20 prawie minut po godzinie 9.
1: A wy nam się mucie nagrywacie, bardzo się z tego powodu cieszymy na eskowym messengerku. I jest pytanie do nas, wyobraź sobie.
0: Cóż to za sprawa tym razem?
2: Pytanie z innej beczki. Dzisiaj mam odpust w parafii. Czy ktoś z was chce może wiatraczek, balonik albo petardy? Na razie, Kasper.
0: O, to jak pan składa zamówienia, to ja bym chciał takie, to się w niektórych rejonach Polski nazywa diabełki, w innych myszki, rzucasz pod nogi i tak strzela.
1: Cudownie, jako właściciel psów na pewno powinieneś to mieć u siebie w domu.
0: Paweł, co dla ciebie?
3: Szmajzer, ja już sobie znalazłem.
1: A co to jest?
3: To jest taki plastikowy karabin. Zawsze, ale zawsze był, zawsze tam wisiał.
0: Ale dobra, na wodę. Na
1: ja
0: wodę,
1: ci kupię za 5 zyla skaczącego pająka. Kojarzy się?
0: Tak!
1: Dmuchał się i każda dziewczyna robiła...
0: No, to skoro obkupieni, to możemy ruszać z pielgrzymką dalej w drogę.

0: Reklama.
1: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Rihanna i Disturbia i od razu wszystkie trudne wyrazy nam się przypomniały. Diastema. Co jeszcze tam było? Na D?
1: Bourbon.
0: Nie, na D.
1: Na D?
0: No, dyskusja.
1: Dezinformacja.
0: Dystopia. I dyskografia.
2: Eska dowozi kampera.
3: Tak, proszę Państwa, ja właśnie muszę w takich trudnych warunkach pracy pracować każdego dnia.
0: Nie muszę, tylko chcę. Tęsknisz za tym każdego ranka. Kiedy tylko wychodzisz z radia, to już chcesz wracać.
3: Dobrze, zadzwoń w poniedziałek, sprawdzimy. Tymczasem łączymy się z naszym kamperem, a dokładnie z Noselkiem, który dzisiaj nim jedzie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Noselku.
4: Dzień dobry, ja za to w bardzo ekskluzywnych warunkach pracuję, ponieważ powiem Wam szczerze, że w naszym kamperze pachnie luksusowo, ponieważ jadę dieslem, a wiecie teraz po ile jest diesel? Więc luksus pełną gębą. Zaglądam jeszcze do szafek w naszym kamperze, bo Oliwierowi wiozę przysmaki i oczywiście tutaj jest tyle do skrupania, że po prostu mówiłbym i mówił. W kuchni, no zapach jak to w kuchni, ale co jest tutaj najciekawsze? Wchodzę pod prysznic i dziwny zapach tu się wyłania. Nie, ten zapach jest dla mnie nieznajomy. Chyba to jest szampon do włosów. Nie wiem, dlaczego to jest dla mnie nieznajomy.
0: Ale wiesz, że z szamponem do włosów możesz również klatkę piersiową umyć. Tam pewnie parę włosków masz. Albo włosy na nogach też można.
4: Także dobre pytania o Oliwiera, moi drodzy. On zamierza tutaj w naszym kamperze zrobić studio nagrań, więc ciekawe, jak odda naszego kampera, jak tu będzie pachniało i jaką muzę uda im się stworzyć. To ja śmigam do Oliwiera, żeby chłopak nie czekał zbyt długo. Pozdrawiam Was z luksusowej trasy, a jeżeli nas widzicie gdzieś, no to zatrąbcie, będzie nam naprawdę miło.
3: Jeżeli chcecie zobaczyć również wszystko, co się dzieje w naszym kamperze, to zapraszamy na naszego eskowego Instagrama. Tam już Nosel leży, stoi, jedzie, siedzi. Wszystko naraz.
0: Wszystkie pozycje kampera dostępne.
2: Eska dowozi kampera.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stacja Olkop i restauracja Dosyta w Dylewie koło Kowalewa zapraszają już 9 sierpnia w niedzielę na wielki piknik rodzinny. Tego dnia zlot pojazdów zabytkowych, piana party dla dzieci, atrakcje dla najmłodszych. O 15 gwiazdą wydarzenia będzie Skolin. Wystąpi także zespół Eratox oraz Daria Negra. 9 sierpnia, niedziela, stacja Olkop. Wstęp wolny, zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: w niedzielę na wielki piknik rodzinny. Tego dnia zlot pojazdów zabytkowych, piana party dla dzieci, atrakcje dla najmłodszych. O 15:00 gwiazdą wydarzenia będzie Skolin. Wystąpi także zespół Eratox oraz Daria Negra. 9 sierpnia, niedziela, stacja Olkop. Wstęp wolny, zapraszamy.
1: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jakby to był radiowy film drogi, to za chwilę by wyświetlali już napisy końcowe. Za chwilę 10, no i poranek dobiega końca. Ogólne rozluźnienie już widzę, tu panuje w studiu.
1: Ten tak na tylko telefonie. Troszeczkę.
0: Tatu chodzi od lewa do prawa, nagrywa jakieś TikToki i Instagramy. Tak to właśnie wygląda. Paweł, czy pogrzebałeś u Pauliny i możesz zapowiedzieć co w newsach? Czy dopiero będziesz grzebał na żywo?
2: Pogrzebałem i naprawdę, coś wspaniałego.
0: A, coś wspaniałego, no właśnie, to warto zostać ze Eską. Słuchajcie, jakaś myśl przewodnia na koniec, która poprowadzi nas przez czwartek?
1: Już się boję, no.
0: Żyjcie tak, abyście nigdy nie musieli uciekać na Węgry.
1: No, chyba że z Eską na Sziget Festival.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
5: Wiktor.
3: Radio Eska.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o

0: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
1: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
2: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
4: Yes, of course.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
8: Marta Łazarska, 25 stopni, tyle widzimy już na toruńskich termometrach. Dojdziemy dzisiaj jednak do 30, więc kolejny dzień z upałami przed nami. W drugiej części dnia parasolka na pewno się przyda, bo nie dość, że deszcze, to i burze prognozowane są w drugiej części dnia w Toruniu.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
9: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jedna osoba utonęła, druga jest poszukiwana w zbiorniku na terenie żwirowni w Berezie, koło Międzyrzeca Podlaskiego. Strażacy dostali wezwanie wczoraj wieczorem, a dzisiaj nurkowie wznowili poszukiwania. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Rok temu prezydent formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś podsumuje pierwsze 12 miesięcy swojej kadencji. O 17:30 przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano specjalne wydarzenie. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta.
9: Od września bez telefonu w szkołach. W podstawówkach zaczną obowiązywać zasady ograniczające korzystanie z komórek podczas lekcji. Zmiany mają pomóc uczniom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranem. Wyjątkiem będą osoby, które potrzebują telefonu ze względów zdrowotnych.
11: Ja bym bardzo prosiła o rozszerzenie tego zakazu także na pracę, dlatego że nam czasem telefony w utrzymaniu zdrowia, zwłaszcza psychicznego, mocno przeszkadzają. Minuta po godzinie 10, ale nie każdy szef to zrozumie. Man's Dermalow, a także H. Ring My Bell, to już zaraz wezmę. Kasia Węsierska, dzień

0: kawałek, który podbija nie tylko media społecznościowe. H, Ring My Bell w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Kto po śniadaniu, a kto przed? Złe albo dobre informacje są dla was. Bo są ludzie, którzy się na tym zdają i którzy twierdzą, że na pewno jemy o złej godzinie śniadanie. Bo wiele rzeczy w życiu robimy źle, tylko jeszcze o tym nie wiemy. I teraz badania pokazują, że moment zjedzenia śniadania może mieć duży wpływ na to, jak wygląda nasza sylwetka i na to, czy waga nam się powiększa, czy waga nam się zmniejsza. Innymi słowy, czy spada. Zjedzenie śniadania w ciągu godziny od przebudzenia może sprawić, że już po kilku tygodniach obwód naszej talii znacząco spadnie, dlatego że według badań najlepszy moment na zjedzenie śniadania jest właśnie w ciągu pierwszej godziny od przebudzenia. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zapychać się i żeby to było śniadanie ciężkie, ale chodzi o to, żeby było jak najbardziej odżywcze. Ja nie wiem, powiedzcie to swoim szefom, bo oni chyba nam ewidentnie źle pracę ustawiają, bo u mnie to jakoś nigdy nie działa i nie dam rady zdążyć. Ewentualnie trzeba byłoby zarządzić od razu po przyjściu do pracy przerwę na zjedzenie śniadania dla zdrowia.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz. Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamef. Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
7: I po reklamie. SK.

tym siary teraz zrobią głośniej. Nic dziwnego, bo wraca z kolejną płytą, z materiałem na kolejną płytę, no i z singlem, który ten krążek zapowiada. Bez końca. On nazywa się Oscar Sims. Bez końca są tacy, którzy mogliby go słuchać i my pewnie trochę w ten trend się wpisujemy, to już teraz Oscar Sims, Wesce.

0: trochę rozgrzało. Give me everything, Pitbull, Nia. Niedawno Pitbull rozgrzał Narodowy, bo to właśnie tam pojawił się ze swoim koncertem i podobno była bardzo dobra impreza. 24 minuty do godziny 11. U kogoś dzisiaj też będzie dobra impreza. Do tego kogoś zmierza właśnie nasz eskowy kamper. Sprawdzimy, czy on już pojawił się tam, gdzie się miał pojawić i gdzie będzie można go zauważyć w ten weekend, no bo nowi weekendowi posiadacze naszego kampera na pewno ruszą gdzieś w dal. Z Kamilem Nuselem spróbujemy się połączyć i zobaczymy, co z tego wyszło. Dawid Podsiadło to już teraz sezon Westy.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na

0: www.radioreklam.pl.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Alessia na Spiro.
1: Great Expectation w Radiu SK. Nie wiem, czy widzieliście już ostatnio nowy trend, który króluje w mediach społecznościowych. Pokaż mi, co robisz co godzinę w swoim życiu, żebyśmy mogli sprawdzić, jak bardzo odmiennymi życiami żyjemy i jak odmienny styl życia prowadzimy. To robią między sobą pary, to robią między sobą przyjaciele, przyjaciółki, którzy po prostu co godzinę robią zdjęcie w danym momencie, w którym się znajdują. To zdjęcie oddaje to, co się teraz dzieje w ich życiu, a potem sobie to wbijają w jedną całość i de facto mamy takie porównanie, jak różnie żyją ludzie, o czym najczęściej nie wiemy. Zbliża się godzina 11, więc ja bardzo proszę o raporty. Można w postaci zdjęć, chociaż wolałabym jednak głosówki na SKW Messenger, bo to radio właśnie z tego, co robicie. Gdybyście mogli w kilku słowach opisać, co się w waszym życiu dzieje o godzinie 11, właśnie teraz, ten czwartek, 6 sierpnia, to czekam na takie SKW głosówki, nagrane oczywiście na SKW Messenger. Po 11 czekamy też z kolejnymi hitami. Będzie m.in. Szum od Kaśki Sochackiej, no i hymn męskiego grania 2026, czyli nareszcie w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Ostatniego rzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Jeszcze
1: raz, czy zjazdy to za mało? W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
2: Sukces lubi świetny styl. W salonie mody męskiej Marcus Care wiemy o tym najlepiej. Na powierzchni 1000 m2 znajdziesz idealny look do biznesu, dla pracowników salonów samochodowych oraz największy wybór garniturów i smokingów dla panów młodych i gości. To najwyższa jakość polskich marek w cenach, które mile cię zaskoczą. Wygodny dojazd gwarantowany. Duży parking przed salonem. Marcus Care. Twój styl. Twój sukces. Odwiedź nas już dziś. Toruń, szosa Lubicka 137.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Marta Łazarska, coraz więcej chmur nad Toruniem nam się pojawia, ale też coraz więcej na termometrach. Te wskazują nam w okolicach 27 stopni. Tym zapominalskim przypominam, że w drugiej części dnia możemy liczyć na dość intensywne opady deszczu, a nawet burze, które nawiedzą Toruń.
18: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
19: Codziennie SK szuka najlepszych propozycji na wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. SK nie tylko szuka, ale SK też daje bilety. Zabieramy Was do Budapesztu na imprezę ze światowymi gwiazdami. Mamy zaproszenie na Siget Festival. Tam zagra m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Sombre czy Luis Capaldi. Ta impreza potrwa od 11 do 15 sierpnia. Jeśli chcecie to przeżyć z nami, zgłaszajcie się za darmo w eskowej aplikacji na smartfony. Mamy podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i do tego dokładamy 2000 zł kieszonkowego. Ale SK ma też dla Was polskie gwiazdy. Już w tym tygodniu kolejny przystanek SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa wpadnie do Złotoryi, czyli polskiej stolicy złota. Tam teraz można obserwować Mistrzostwa Europy w płukaniu złota, a do tego będą też koncerty. Jutro zagra Mister Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru Dawid Kwiatkowski. Wstęp darmowy.
18: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
17: Już prawie 11, Agata Chruściek, zapraszam. 600 tyle razy strażacy interweniowali w ostatnich godzinach przez nawałnicę. Najgorzej było w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy koło Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną.
20: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów.

Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdy

0: W pociągu.
1: Mówi Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabierają głosy w sprawie drona wypełnionego materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Federalny minister spraw wewnętrznych uważa, że był to atak hybrydowy, pomysłodawcą którego mogą być, tu cytat, mocarstwa zagraniczne. Zapewni schronienie co najmniej 200 osobom przez 48 godzin. Pod Bełchatowem ruszyła budowa nowoczesnego schronu.
2: Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny.
1: Mówi Przemysław Adamski z Urzędu Gminy, a koszt budowy to 9 milionów złotych.
3: 36 sekund po godzinie 11, a my za chwilę już gramy w Radiu SK. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli hymn Nareszcie. To na początek, bo nareszcie w sumie to już jest czwartek. Jamelia też będzie, DJ Gorzia i Jason Derulo. Kasia Węzierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 6 sierpnia o około godziny 11. Ano, jadę na USG brzucha, następnie na pierwszą w życiu gastroskopię. Także rozrywkowo, trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.
1: Pozdrowienia. Powiedz mi, że jesteś po 30, nie mówiąc mi, że jesteś po 30. Jest też Marek. Halo, Marek.
2: My właśnie tutaj wspólnie z chłopakami kręcimy druty, bo jutro beton. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy ze słonecznej Kopenhagi.
1: Ja tak puściłam tę głosówkę z duszą na ramieniu, bo ja wcale nie wiem, czy to, o czym ty powiedziałeś, Marek, to jest na pewno legalne.

0: wszystkie hity zaczynają się bez ten, także Happiness is so sad, Swedish House Mafia, nowość, którą to razem z nimi nagrała Linky Lee, 24 minuty do 12, co robicie w okolicach godziny 11 w czwartki. No Adrian, nagrałeś to na własną odpowiedzialność, to ja to teraz puszczam.
1: Cześć, tutaj Adrian z Poznania. Ja w czwartki, jak i w poniedziałki, bardzo często o godzinie 11 jestem już w domu, dzisiaj troszeczkę trasa się przedłużyła, ale po 4 godzinach pracy nie będę narzekał. O godzinie 11 będę się cieszył całym dniem wolnym. Pozdrawiam.
0: Można kogoś nie znać? Można. Można go po tym, co powiedział, troszkę mniej lubić? Z pozdrowieniami, Adrian, dobrego odpoczynku. I wcale nie miałam zacięte.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorawa ty masz, kupuj.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
4: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapij. Do euro przyjdź.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Stacja Olkop i restauracja Dosyta w Dylewie koło Kowalewa zapraszają już 9 sierpnia w niedzielę na wielki piknik rodzinny. Tego dnia zlot pojazdów zabytkowych, piana party dla dzieci, atrakcje dla najmłodszych. O 15:00 gwiazdą wydarzenia będzie Skolin. Wystąpi także zespół Eratox oraz Daria Negra. 9 sierpnia, niedziela, stacja Olkop. Wstęp wolny, zapraszamy.
13: I po reklamie.
2: SK.

0: Sanach ITP, ITD zaśpiewała na antenie radia SK 6 minut do godziny 12. Zaskoczona jestem tym, co robicie o tej porze, w zależności od tego, gdzie jesteście albo czym się zajmujecie w życiu, bo niektórzy wybierają o tej godzinie suknię ślubną, a właściwie już odbierają tę, którą wybrali, bo za 2,5 tygodnia ślub. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jedni jadą do pracy, inni są w pracy, jeszcze inni, uwaga, wypłacają innym wynagrodzenia i wcale nie są szefami, tylko zajmują się księgowością. Tam się trzeba zazwyczaj ładnie uśmiechać i żyć w dobrej komitywie z takimi osobami, bo może przelew przyjdzie szybciej, a jak wiadomo, im szybciej przelew przyjdzie, tym szybciej te pieniądze znikną z naszego konta. Po 12 w Radiu SK. Ostatni dzień lata od Gipsa i od Igo, a także pojawi się m.in. Sombrosomb, który zagra na festiwalu Siget na Węgrzech, na który to festiwal wciąż Was w Radiu SK wysyłamy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zagrożenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zapach odnośnie nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedorozność zawodu i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A, telefon 606 404 370, transbruk.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka.
7: Marta Łazarska, 27 stopni na toruńskich termometrach. Tych chmur coraz więcej nad Toruniem się pojawia i to też nie przypadek, bo w tej drugiej części dnia prognozowano opady deszczu. Jeszcze dziś może zaskoczyć nas także burza w Toruniu.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
8: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami, termometry miejscami mają pokazać aż 38 stopni. O szczegółach Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty, w tym najwyższego stopnia, obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
10: Ale w centrum nadal upalnie, 30-35 stopni. Na południowym wschodzie 37-38 stopni.
9: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. Na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
8: Przez 3 lata wykorzystywał małoletnią dziewczynę. Policja zatrzymała 57-latka z Konina, podejrzanego o pedofilię.
11: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół.
8: Mówi Michał Pietraszko z CBZC Policji. Mężczyzna ma już zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. I na koniec ostrzeżenie dla kierowców. Kłopoty macie na S3 w pobliżu Skwierzyny w Lubuskiem. Ciężarówka uderzyła tam w przyczepę służby drogowej. Ruch w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest całkowicie wstrzymany.
12: Samo południe, a właściwie prawie już minuta po 12. Niech czas w pracy wam lekkim będzie i płynie bardzo szybko. Andy Dust, Zokaria to już teraz w Radiu SK, w tej godzinie też Katy Perry, którą słyszycie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Prawie i jedna z osób, które będzie podróżowała, bo zakładam, że nie sama w ten weekend z naszym kamperem już spotkała Kamila Nosela, więc za chwilę sprawdzimy, dokąd zostanie obrany kierunek na weekend z kamperem od Radia SK.
1: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w SK-owej apce i jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.

0: www.lidl.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To będzie ostatnia reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Tak brzmi lato właśnie w Radiu SK, The Underdog Project Summer Jam. No właśnie, sprawdzimy, co latem chcecie robić w weekend.
1: SK dowozi kampera.
0: W weekend, który wam zapewniamy, bo dowozimy kampera jak co tydzień. Zostawiamy go wam od czwartku do poniedziałku. A co będziecie robić, to już wasza sprawa. Chociaż o to, mam nadzieję, dopyta Kamil Nosel, który dotarł już do Lublina, do naszego słuchacza Oliwiera. Ma plany, Oliwier?
2: I to jest niesamowita sytuacja, bo podjechaliśmy kamperem punktualnie i musieliśmy na Oliwiera czekać. Chłopie, dlaczego czekaliśmy? Na ciebie tłumacz się.
3: No po prostu musiałem super ekipę zebrać, tak? Moich najlepszych przyjaciół, dziewczynę.
2: A, czyli guzdrali się po prostu.
3: Tak, chcieliśmy dobrze wyglądać. Tak?
2: Dobra, mamy ekipę, więc przedstawiaj chłopaków, z którymi będziesz jeździł naszym kamperem.
3: Dobra, no to jest Max, Haber, Miłosz i Daria.
2: Miłosz i Daria, ja sobie już wizualizuję, jak czterech chłopa plus jedna dziewczyna zmieszczą się w naszym kamperze. Czy wy w ogóle już macie jakiś plan, jak tutaj będzie spane i gdzie będzie jeżdżone?
3: Tak, jedziemy w Bieszczady, w góry, a będziemy na pewno...
2: No. W jakiej kombinacji śpicie? Dobra, to o tym się dowiemy troszeczkę później. Wy odgrażaliście się w zgłoszeniu po kampera, że będziecie tworzyli muzykę. Więc powiedzcie, jaka muzyka będzie tworzona i czego się spodziewać, jak już kampera nam zwrócicie?
3: No tak, na pewno coś super nagramy, rap, trap, naprawdę dobrze to robimy. Jak wrócimy, to podeślemy i możecie puścić w radę.
2: Oliwier, jesteś młodą osobą. Czy prawko jest?
3: Jest, 2 lata.
2: Na pewno?
3: Tak.
2: Dobra, no to mój drogi, daję ci kluczyki, śmigajcie, bawcie się dobrze i oczywiście czekamy na głosówki z tej akcji, którą teraz właśnie sobie wizualizujecie i staje się faktem.
3: Dobrze, nie ma problemu, wszystko myślimy.
2: Oliwier trochę zestresowany. To był ostatni kamper i mam nadzieję, że w dobre ręce oddaliśmy kampera. Pozdrawiam i oczywiście szerokiej drogi.
0: Kamil Nosel oddał kampera dla Oliwiera. Myślę, że głosówki będą rapowane, a co do spania, skoro będzie tworzona muzyka, to albo nie będzie spania w ogóle, albo będzie spanie rota.
1: SK dowozi kampera. Autopromocja.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, Nosel, a co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
7: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: I po reklamie.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Uwaga mechanicy i kierowcy! Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę.

0: termometrach, teraz to 26 stopni, dziś maksymalnie do 28. Przygotujmy się także dziś na burzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel kraftowego kebaba z pieca i patelni.
2: Wakacje jeszcze się nie kończą. Jeszcze nam sporo letnich imprez do zaliczenia zostało i ja właśnie w tej sprawie do was przychodzę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City, no i mam coś dla fanów muzyki elektronicznej. To festiwal Park Beats. Do Iłowej w województwie lubuskim już niedługo przyjadą producenci muzyki klubowej z różnych stron świata, a wśród nich pojawi się m.in. Skytech czy Calvi i Remi, a więc słynnego Explosion na pewno nie zabraknie. Do tego będzie bardzo fajny klimat, bo scena stanie wśród drzew na terenie zabytkowego parku. Ta impreza 21 i 22 sierpnia. A już jutro i w sobotę Męskie Granie robi stop w Krakowie. Jutro na scenie pojawią się m.in. bracia Kacperczyk czy Wiktor Dyduła, a w sobotę gwiazdami wieczoru będą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino, czyli autorzy hymnu trasy Nareszcie, który doskonale znacie z Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel kraftowego kebaba z pieca i patelni. Toruń, ulica Suleckiego 2.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. W koalicji rządowej nazywają go wetomatem, a prawica mówi o roku dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.
3: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
4: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
5: Weto.
4: Nie podpiszę.
5: Nie.
3: Prezydent zawetował aż 41 ustaw, to absolutny rekord, ale rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że to rok sukcesów.
6: Jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
3: A w polityce zagranicznej wymienia wzmocnienie pozycji Polski w NATO i utrzymanie bardzo dobrych kontaktów z Donaldem Trumpem.
0: O czym informował Michał Rawa. 30 punktów karnych w kilka minut. Taki wyczyn należy do kierowcy autobusu w Tarnowskich Górach. Mężczyzna wyprzedzał na skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych. Straci prawo jazdy, czeka go też sprawa w sądzie i prawdopodobnie wysoka grzywna. Na koniec rekord w Zakopanem pod Tatrami w tym roku było najwięcej upalnych dni w historii. A chodzi o temperatury przekraczające 30 stopni. Dziś mamy 8 taki dzień w roku.
7: I jesteśmy na czele, ale to nie jest chlubny rekord, tylko raczej taki rekord, który trzeba byłoby odwrócić u nas w Polsce i zaraz się temu przyjrzymy. Minuta po godzinie 13, The Kid Laroi, Justin Bieber Stay, już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Kuba i Kuba też za chwilę będą w Esce.

nie ma się czym chwalić. To znaczy, tym hitem trzeba, Alex Water and Passenger w Radiu SK, ale my się nie mamy czym chwalić jako Polacy, dlatego że jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o długość życia, a właściwie powinnam powiedzieć o krótkość życia, dlatego że w odróżnieniu od naszych sąsiadów, wielu żyjemy krócej niż oni, na co wskazuje średnia życia. Co jest tego powodem? To, jak jemy,

0: Z Greków powinniśmy brać przykład.
1: Można zacząć od wyjazdu na wakacje tam.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Sukces lubi świetny styl. W salonie mody męskiej Marcus Kerr wiemy o tym najlepiej. Na powierzchni 1000 m2 znajdziesz idealny look do biznesu, dla pracowników salonów samochodowych oraz największy wybór garniturów i smokingów dla panów młodych i gości. To najwyższa jakość polskich marek w cenach, które mile cię zaskoczą. Wygodny dojazd gwarantowany. Duży parking przed salonem. Marcus Kerr. Twój styl. Twój sukces. Odwiedź nas już dziś. Toruń, szosa Lubicka 137.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
2: I po reklamie.

0: żadnych smutków. Lana Del Rey, Summertime Sadness. Znam na antenie Radia SK. Shakira, daj, daj, to za chwilę, 24 minuty do 14. Proszę nie wyrzucać skórek od arbuza. Całe życie znowu coś robiliśmy źle. Te skórki należy zachować, dlatego że one są cennym źródłem błonnika. Ale nie całą skórkę. Tę ciemnozieloną trzeba odciąć. Trzeba też odciąć końcówki tej różowatej, która zostanie po arbuzie. I tak naprawdę potrzebna będzie tam ta biała. To coś między tym zielonym a czerwonym. Trzeba to wyciąć, dobrze oczyścić. Następnie, uwaga, posolić albo moczyć w wodzie przez kilka godzin, a najlepiej przez całą noc, dlatego że wtedy pozbywamy się nadmiaru wody. Następnie te skórki obgotowuje się w czystej wodzie przez około 20 minut, aż lekko zmiękną, ale nie stracą struktury. A potem to wszystko się jeszcze wkłada do słoika i zalewa się wodą z octem w proporcji 1:1, do której to wody. Z octem dodaje się cukier i sól. Zagotowaną zalewę łączy się ze skórkami, gotuje chwilę razem, po czym całość trafi... Wiecie co, już się zmęczyłam. Nie będę jednak tych skórek od arbuza wyciągać ze śmietnika.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Bajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Muszę się pochwalić, bo Zalia do mnie napisała.
1: I co napisała?
0: Na koszulce wiadomość, dokładnie taką samą jak tytuł jej hitu, czyli Tylko kochaj mnie.
1: No ją kochamy, bo naprawdę dobrze gra i będzie więcej takich dobrych hitów.
0: Łukasz Duńczyk już się pojawił w Radiu SK w studiu, co słychać, będzie wrzucał na luz razem z wami i widzę, że jesteś nad wyraz uśmiechnięty, więc to będzie dobra wrzutka na luz.
1: To jest kolejny dzień, kiedy w pracy się można schłodzić, więc muszę być uśmiechnięty.
0: Czy już pada? Chyba jeszcze nie. Ale prawdopodobnie w miejscach, w których możecie być, ten deszcz dzisiaj może do was dotrzeć, dlatego że są ostrzeżenia właśnie przed burzami, więc uważajcie na siebie. Podobnie ostrzeżenia przed upałami też są. Słyszymy się i jutro, a Łukasz Zduńczyk zostaje, gra dobre hity. Pergin, jak ktoś lubi, to się pojawi. To ten pan z internetu, który podbił wasze serca niedawno. Za chwilę w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

klasyki dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Ościeżnica.
1: A teraz na trzy. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną. Bo w media

0: Tyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe. Jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka.
13: Marta Łazerska, tego deszczu jeszcze całkiem sporo nam w ciągu dnia spadnie, także myślę, że parasolka przyda się w ciągu najbliższych kilku godzin. No i jeszcze nad Toruniem szansa na burzę. Jutro w mieście nieco chłodniej do 24 stopni.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka. Prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
14: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
15: W Radiu SK codziennie dostajecie od nas najlepsze propozycje na spędzanie wolnego czasu w wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. No i fani motoryzacji będą mieli co robić w ten weekend. Przed nami Speedland Festival w Krośnie. Będzie można na przykład obserwować doświadczonych drifterów w akcji. Będą też pokazy kaskaderskie, przejażdżki Monster Truckiem i wystawy samochodów. I będzie też coś, co my w Radiu SK lubimy najbardziej, czyli koncerty. Na Speedland Festivalu zagra m.in. Gips, OSTR czy Tymek. Ta impreza potrwa w sobotę i niedzielę, ale Warszawa też kusi. Tam z kolei zawita festiwal Erste Letnie Brzmienie. Na scenie sporo gwiazd polskiej muzyki. Jutro zagra na przykład Vito Bambino, Natalia Schroeder czy Julia Wieniawa. A w sobotę na scenie Kaśka Sochacka-Mrozów czy Ewa Farna. Przypomnijmy, w kwietniu przyszłego roku Ewa Farna zagra dwa koncerty na warszawskim Torwarze. A to z okazji 20-lecia swojej kariery.
14: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair. Salonu przedłużania włosów w Toruniu.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo po śmierci dwóch 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
17: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie.
16: Relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą 40 minut. Reanimacja chłopców trwała godzinę. Niestety ich życia nie udało się uratować. Sekcja zwłok 13-latków odbędzie się w poniedziałek. Grozi mu 10 lat więzienia. Traktorzysta z Pomorza.

0: z zarzutami. Mężczyzna odpowie za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym w Czarlinie. 67-latek wjechał na tory i doprowadził do zderzenia naczepy z pociągiem. Nikt nie został ranny. Kolejne 4 polskie kluby powalczą o europejskie puchary. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań. Ci zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvik. To o 19:00. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarby. O 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw.
1: Rzuć na luz!
2: Rzuć na luz!
1: Rzuć na luz!
2: Radio SK.
3: A tu pani lektorka bardzo dobrze mówi, to jest ten moment, już można zacząć wrzucać na luz, bo to minuta po godzinie 14. Słuchajcie, naprawdę niewiele nam brakuje. To już jest ostatnia prosta, już siłą rozpędu dojedziemy do weekendu. To ostatnie popołudnie przed piątkiem. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Teraz to słuchajcie tak, możemy pójść na przerwę obiadową, potem się jakoś pokręcimy po korytarzach w pracy, żeby szef nie widział, że niby się obijamy, no i jakoś to zleci, a SK gra rozluźniające hity na czasie, a Nader już teraz.

0: Czy zaśniemy z otwartymi oknami, i tak sypialni się przewietrzyć nie da, i tak będzie nam gorąco. Ale co ciekawe, ludzki organizm jest niesamowity, bo mimo że jest nam gorąco w tym upale i ledwo wytrzymujemy, to i tak większość z nas nie potrafi zasnąć bez kołdry. Zawsze część ciała musi być przykryta, albo przynajmniej się z tą kołdrą stykać. Na ochłodę za chwilę hymn męskiego grania w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: www.radioreklamy.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: I po reklamie.

przy tym kawałku można poczuć ulgę. Dobry do odpoczynku w cieniu albo w klimatyzowanym budynku. Dawid Kwiatkowski i Margaret odpoczywają razem z nami w upalne wakacyjne popołudnie i wrzucają na luz w Radiu SK. A ja właśnie znalazłem ranking najszczęśliwszych miast świata. Numer 3 Guadalajara w Meksyku, numer 2 Panama City w Panamie, a tym najszczęśliwszym miastem świata zostało Bath w Wielkiej Brytanii, ale co ciekawe, polskie miasto Kraków też wysoko, bo na miejscu 5. Więc słuchajcie, teraz chcę zbadać wasz poziom szczęścia. Jak oceniacie wasze szczęście w tym momencie w czwartkowe popołudnie w skali od 1 do 10? Może jest 10 na 10, bo właśnie skończyliście pracę, pakujecie się na wakacje i jutro ruszacie? Może 8 na 10, bo co prawda urlopu nie ma, ale za 24 minuty o 15 kończycie pracę.

0: pracę i wtedy będzie fajnie, a może 11, bo dzieci u babci na wakacjach. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i oczywiście gram 10 na 10. Za chwilę m.in. Måneskin.
1: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Stacja Olkop i restauracja Dosyta w Dylewie koło Kowalewa zapraszają już 9 sierpnia w niedzielę na wielki piknik rodzinny. Tego dnia zlot pojazdów zabytkowych, piana party dla dzieci, atrakcje dla najmłodszych. O 15 gwiazdą wydarzenia będzie Skolim. Wystąpi także zespół Eratox oraz Daria Negra. 9 sierpnia, niedziela, stacja Olkop. Wstęp wolny, zapraszamy.
14: I po reklamie.

0: No i tak się właśnie wrzuca na luz. Z hitami na czasie. My już się powoli na weekend nastrajamy. Cameron Whitcomb z nowością na antenie Radia SK. A wy oceniacie poziom waszego czwartkowego szczęścia. No i u Gosi jest chyba dyszka.
1: No wspaniały dzień. Właśnie wypuścili nas wcześniej z pracy. Jutro ostatni dzień pracy, a potem urlop. Czy może być lepiej?
0: No będzie jeszcze tylko troszkę lepiej, jeśli się okaże, że twojego faceta

jeszcze wcześniej z pracy wypuścili i już czeka na ciebie z obiadem. A jak u was ten poziom szczęścia w czwartkowe popołudnie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę newsy.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą moje, Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,98. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 2,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Jeszcze raz, trzy zjazdy to za mało.
3: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
4: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: I po reklamie.
8: Marta Łazerska, deszcze, a nawet burze ostatniego słowa w Toruniu nie powiedziały, także zachowajcie wyjątkową ostrożność, kiedy przejeżdżacie przez Toruń, tym bardziej, że utrudnień coraz więcej nam się pojawia na przykład na ulicy Kościuszki, na szosie Chełmińskiej czy w okolicach Mostu Piłsudskiego.
9: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
10: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych,
9: tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Obaj są

0: podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło. To za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Kłęby czarnego dymu widać z kilku kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w Żelechowie pod Garwolinem. Udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
1: W tym momencie nie ma już zagrożenia, trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe, pożar mamy opanowany.
0: Relacjonuje Piotr Filipek ze straży w Garwolinie. W akcji w kulminacyjnym momencie brało udział ponad 20 jednostek strażaków. Szokujący widok w Piotrkowie Trybunalskim. Na jednym z kąpielisk kobieta pływała z dwoma pytonami królewskimi. Policję wezwał jeden z plażowiczów. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane, a właścicielce grozi teraz kara aresztu albo grzywny.
2: Wrzuć na luz!
3: Na luz!
2: Wrzuć na luz!
3: W Radiu SK!
4: I co, Agata, chyba pozdrawiamy twojego męża, co? Który szuka teraz noclegów na wakacje.
0: Szuka, rozliczymy go jutro.
4: Szukanie noclegów to jest prawdziwy test w związku, żeby obie strony zaakceptowały. Ale życzmy sobie takich obowiązków na dzisiaj. Do szukania noclegów SK ma dobrą playlistę. Bledka już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć!
5: Jutro.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran wrzucają razem z nami na luz w Radiu SK. Pytałem wcześniej o poziom waszego czwartkowego szczęścia. No i słuchajcie, namierzyłem gościa, dla którego ten czwartek jest 12 na 10 albo i więcej. To nasz słuchacz Oliwier, który zgarnął eskowego kampera na przedłużony weekend. Oliwier ostatnio zaliczył pracę licencjacką na czwórkę i tak w ramach nagrody zabiera dziewczynę, kolegów i rusza eskowym kamperem. Dokąd?
1: Wydaje mi się, że w Bieszczady raczej pojedziemy.
2: Zgarniasz od eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Dziękuję, pięknie, Jezu, ale fajnie,
2: to
1: bardzo
2: co?
1: Mi się dobrze da, dziękuję.
2: I nad morze?
3: Siadamy, jedziemy.
0: A jak kamper wygląda w środku i jak ta ekipa wygląda, która już wsiadła do eskowego kampera i pędzi w góry, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie.

0: Radio SK grają najlepsze wakacyjne hity na czasie. DJ Snake i J Balvin, a teraz czas na kolejny, tylko że nowiutki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie podrzucamy wam najlepsze nowości, które po prostu musicie posłuchać i ten numer śmiało możecie pakować ze sobą do walizki i jechać z nim na wakacje, bo to nowość od amerykańskiej artystki, która się nazywa Dasha. Zrobiła mega wakacyjny kawałek, przy którym autentycznie teraz poczujemy się jak na dzikim zachodzie. I teraz samochód zamienia się w konia. Poczujcie, jakbyście teraz tym koniem jechali z taką kowbojską czapką jak Dasha w teledysku. Memo już teraz w Radiu SK.

0: przy tym numerze. Można zwolnić, można się odstresować i tak się powoli toczyć w popołudniowym korku, w drodze do domu po pracy. One Tea Cool Tea w Radiu SK Hit zawsze na czasie. A Cristiano Ronaldo, słuchajcie, pochwalił się swoimi zabawkami. Wrzucił zdjęcie z garażu, a na tym zdjęciu widać kilkanaście luksusowych samochodów za grube miliony złotych. I w przeliczeniu na złotówki wszystkie samochody Cristiano Ronaldo są podobno warte ponad 110 milionów. Także słuchajcie, niezłą ma gablotę w garażu. Myślę, że taką kolekcję ciężko nawet w grze komputerowej uzbierać. Ale słuchajcie, nie mamy czego zazdrościć Cristiano Ronaldo, bo pomyślcie, ile on musi mieć roboty, jak każdemu z tych aut kończy się przegląd na przykład. A jak albo jak trzeba opony na zimowe zmienić. Chociaż z drugiej strony, jego żona ma pewnie auto do każdej sukienki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

0: Przepiękny głos. Można się przy niej rozmarzyć. Sienna Spyro w Radiu SK. Sprawdźcie, czy wam się światło na zielono nie zmieniło. A bardzo dużo pięknych głosów, światowych gwiazd będzie już niedługo w Budapeszcie na Sziget Festiwalu. Tam zagra Sombr, Zara Larsson, 21 Pilots, Luis Capaldi i wielu, wielu innych. I SK was tam wysyła na tę imprezę. Możecie to przeżyć razem z nami i to za darmochę. SK ma dla was podwójne karnety na Sziget Festiwal z miejscem na polu namiotowym i jeszcze 2000 zł kieszonkowego dokładamy, żebyście mogli sobie Budapeszt bez ograniczeń pozwiedzać. Jeśli chcecie się wybrać i przeżyć coś takiego z Eską, odpalajcie Eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie, a ja po 16 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was.
1: Radio Eska. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.

A wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: i sprawdź.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmi

0: Nie twojego lata. Poleca Radio SK.
1: Stacja Olkop i restauracja Dosyta w Dylewie koło Kowalewa zapraszają już 9 sierpnia w niedzielę na wielki piknik rodzinny. Tego dnia zlot pojazdów zabytkowych, piana party dla dzieci, atrakcje dla najmłodszych. O 15 gwiazdą wydarzenia będzie Skolin. Wystąpi także zespół Eratox oraz Daria Negra. 9 sierpnia, niedziela, stacja Olkop. Wstęp wolny, zapraszamy.
2: Jeszcze raz, czy zjazdy to za mało?
3: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
9: Marta Łazarska, przejazd przez Toruń o tej porze może minąć nam jeszcze pod znakiem utrudnień. Na pewno uważajcie na Kościuszki i uważajcie też na nowe oznakowanie na skrzyżowaniu z Batorego. Tam nowa organizacja ruchu. Do piątku uważajcie też na Grudziąckiej czy w okolicach Mostu Piłsudskiego.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Śmiertelny wypadek i zablokowana trasa w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, a dwie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu busa i ciężarówki. To na Krajowej 74 w miejscowości Łagów. Na miejsce wysłano 5 zastępów strażaków i śmigłowiec ratunkowy. Trwa akcja służb. Na miejscu tworzą się korki. Właścicieli nowych stacji i instalacji fotowoltaicznych czekają zmiany. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady między innymi instalowania urządzeń. Projekt wprowadza szereg wymogów technicznych dotyczących lokalizacji, montażu czy wentylacji, a chodzi m.in. o specjalny wyłącznik awaryjnej instalacji czy oznakowanie budynków z panelami. Polskie zespoły powalczą dziś o awans do kolejnych rund w europejskich pucharach. W eliminacjach do Ligi Konferencji zagrają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Zmagania w Lidze Europy rozpoczyna Jagiellonia Białystok, którą czeka starcie ze szkockim Rangers FC, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
11: No Rangers to jest ogromny klub. Bardzo wymagający przeciwnik. Musimy się spodziewać zagrożenia przy stałych fragmentach. Musimy się spodziewać zespołu, który się świetnie będzie czuł w bezpośrednich pojedynkach.
10: A pojedynek w Białymstoku już za 2 godziny.
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
14: Radio SK.
15: I jeszcze jedna informacja do naszego serwisu informacyjnego. Ja muszę to dorzucić. Czwartek już jest prawdopodobnie zaliczony, już 2 po 16, jeszcze tylko piątek pracujący nam w tym tygodniu został i weekend. Wrzucamy na luz w Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: gojące dzwonki w upalne popołudnie. Tego nam trzeba. Age w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie, a razem ze mną teraz Karolina, która się niczego nie spodziewa i nie wie, dlaczego SK teraz do niej zadzwoniła. Cześć Karolina.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Mam numer od bliskiej ci osoby, która zdradziła mi, że ty bardzo lubisz Zarę Larsson. Czy to się zgadza?
1: Zgadza się, zdecydowanie.
0: A

0: to co jest odpowiedziałam na Zalią, jakby nie było.
1: Słuchajcie, tak brzmi najlepsza siostra na świecie. Karolina, twoja siostra Alicja jest tutaj razem ze mną. Halo Alicja, jesteś?
2: Halo, cześć!
1: Czy ty słyszałaś, Alicja, jak ona cię teraz pochwaliła przy wszystkich?
2: Tak, no ale słuchajcie, naprawdę, moja siostra to jest anioł. Anioł, ona ma wielkie serce i zawsze mogę na nią liczyć, dlatego tak bardzo mnie ucieszyła, że po pierwsze pomogła mi w spłacie raty za studia, a po drugie, no tak jak zresztą napisałam w zgłoszeniu, chciałabym się jej jakoś odwdzięczyć. No i co, no SK, pomożesz?
1: Karolina, masz najlepszą siostrę na świecie, bo Alicja właśnie teraz robi ci niespodziankę. Dziewczyny, dostajecie podwójny karnet na Sziget Festival w Budapeszcie z miejscem na polu namiotowym i 2000 zł kieszonkowego.
0: O Boże. Ej, wiecie, popłakałam się aż. Bardzo dziękuję.
2: Z Karoliną będę się widziała za jakąś godzinę. Karolina, usmażyłam ci pancake'i i po prostu będziemy świętować.
0: Dziękuję.
1: Dobrej zabawy, dziewczyny.
0: Dziękujemy.
1: To słuchajcie, zanim się spotkacie, to posłuchajcie razem Zary Larsson, która już za chwilę zagra na antenie Eski, a potem ją zobaczycie na Sziget Festiwalu. Trzymajcie się, dziewczyny. Cześć.
0: Dzięki. Pa.
3: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No
5: i
4: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radiu SK dodaje nam sił na ostatniej prostej tego tygodnia, bo to już za 22 minuty 17 w czwartek wrzucamy razem na luz. A tymczasem, słuchajcie, padł rekord Guinnessa. Poznaliśmy najmłodszego profesora w historii świata. Został nim Amerykanin, który, słuchajcie, otrzymał tytuł profesorski na uczelni w wieku 18 lat i 346 dni. Tak, to jest ten jeden kolega z klasy, którego każdy z nas miał, który zawsze miał piątki na sprawdzianach i nigdy nie dawał ściągać. Taki typowy syn koleżanki naszej mamy z pracy, prawda? No ale i tak szacun, bo jedyną wyższą szkołę, jaką niektórzy z nas mieli ukończoną w jego wieku, w wieku 18 lat, to była Wyższa Szkoła Robienia Hałasu w opisie na Facebooku.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagate
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To Wyspa Wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od 4.

0: Kiełbasku. Masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stacja Olkop i restauracja Dosyta w Dylewie koło Kowalewa zapraszają już 9 sierpnia w niedzielę na wielki piknik rodzinny. Tego dnia zlot pojazdów zabytkowych, piana party dla dzieci, atrakcje dla najmłodszych. O 15 gwiazdą wydarzenia będzie Skolim. Wystąpi także zespół Eratox oraz Daria Negra. 9 sierpnia, niedziela, stacja Olkop. Wstęp wolny, zapraszamy.
4: I po reklamie.

0: Ale się miło zrobiło. Tak się właśnie wrzuca na luz z hitami na czasie Sadak w Radiu SK i to się za chwilę, słuchajcie, wydarzy. Nastąpi ten moment, na który czekaliśmy 17 w czwartek. To już za nieco ponad 5 minut. No właśnie, dajcie znać w głosówkach na Messengerze Radia SK, co dla was oznacza godzina 17. Może to oznacza, że wyjdziecie z pracy i wsiądziecie do piekarnika zwanego samochodem i pojedziecie do domu. Może na 17 jesteście na paznokcie umówieni albo na trening na siłce. A może nie istnieje dla was coś takiego jak godzina 17. Czasu nie liczycie, bo jesteście na urlopie. Dajcie znać, co się w waszym życiu wydarzy dzisiaj po godzinie 17 i dlaczego się tak ogólnie cieszycie, że już mamy czwartkowe popołudnie. Nagrywajcie się, a ja wam dobrze zagram. Będzie wakacyjny hicior Michiko od Jasona Derulo.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
1: W

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Sukces lubi świetny styl. W salonie mody męskiej Marcus Care wiemy o tym najlepiej. Na powierzchni 1000 m2 znajdziesz idealny look do biznesu, dla pracowników salonów samochodowych oraz największy wybór garniturów i smokingów dla panów młodych i gości. To najwyższa jakość polskich marek w cenach, które mile cię zaskoczą. Wygodny dojazd gwarantowany. Duży parking przed salonem. Marcus Care. Twój styl. Twój sukces. Odwiedź nas już dziś. Toruń, szosa Lubicka 137.
6: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz.

0: Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamew. Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: I po reklamie.
4: Marta Łezerska, deszczowo-burzowa aura jeszcze dziś w Toruniu będzie nam towarzyszyła. Mam nadzieję, że jedziecie przede wszystkim wolniej, bo utrudnień o tej porze jeszcze możemy trochę napotkać się w okolicach Placu Pokoju Toruńskiego, przy Moście Piłsudskiego czy miejscami na Grudziąckiej.
5: Sponsorem programu jest właściciel kraftowego kebaba z pieca i patelni.
6: Ależ dużo się dzieje w Polsce w tym roku, w wakacje i bardzo dobrze, i my nie pozwolimy wam o tym zapomnieć. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Można się już powoli pakować. Na przykład do Płocka, bo w ten weekend warto się tam wybrać na Płocki Piknik Lotniczy. Będzie się działo. Będą samoloty historyczne, będą też te najszybsze i największe, a poza tym będą m.in. pokazy akrobacyjne, czy na przykład przeloty balonów. Wpadajcie i oglądajcie. Jeżeli jednak chcecie wpaść i słuchać, to zajrzyjcie do Szczecina. 14-15 sierpnia. Wały Chrobrego, tam m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer czy Jangla Osia, to wszystko za darmo. Tak samo jak w Kraśniku, 15-16 sierpnia, stadion Mosil przy Oboźnej, tam Eryk Moczko, Paktofonika Orkiestra i zespół T-Love.
5: Sponsorem programu jest właściciel kraftowego kebaba z pieca i patelni. Toruń, ulica Suleckiego 2.
7: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego za pół godziny ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest już Michał Skolimowski.
8: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały. Jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
9: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
10: Daje radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
8: Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Odpowie za katastrofę w ruchu lądowym 67-letni traktorzysta z zarzutami. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Był pijany. Traktor zderzył się ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie.
11: Kierując zestawem drogowym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym.
7: Dlatego pociąg uderzył w przyczepę, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. Tłumy w Tatrach, ruch w górach jest tak duży, że na szlakach tworzą się korki, mówi Tomasz Zając z TPN.
12: Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach.
13: Odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy. A jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce.
7: Dodaje Łukasz Zubek, ratownik TOPR. Jutro w górach ma być burzowo. Ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz.
14: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
14: Radio SK.
16: I już po 17, więc jadę z synem nad jezioro, tak mówi Ania. Sylwia z kolei pędzi teraz na trening na siłownię. A wy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie po 17? A SK wam przy tych planach dobrze zagra. Bardzo wakacyjnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Wakacyjny hit zawsze na czasie i się można bujać. Jadąc z zimnym łokciem w korku w drodze do domu, Lerek Innowator w Radiu SK. 17 minut po 17. Już po 17, więc, no właśnie, więc co? Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK w tej sprawie. No i teraz dzieją się wszelkie zabiegi upiększające. Iza mówi, że na 17.15 miała do fryzjera. Julia obrała podobny kierunek.
1: Wybieram się na laminację rzęs. Także przyjemne będzie to zabieg. Trochę sobie poleżę z zamkniętymi oczami. No kurczę, czego chcieć więcej. To prawie popołudniowa drzemka, tylko przy okazji wszystko się robi wokół ciebie.
0: Jakby jeszcze tam obiadek podawali, to już by był pełny pakiet. No ale cóż, niczego chcieć więcej. Julia ma teraz spa, a jej facet ma po prostu wolne. Konsoleta pewnie tam, znaczy konsola do gier pewnie tam nie stygnie. I ma całą kanapę dla siebie.

0: Pop 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors. K-Pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

No hej, Natalia z tej strony. A ja dzisiaj po 17 razem z synem niezmiennie od godziny 10 oplatujemy płot mojej siostry. Także niektórzy w spa, a niektórzy robią.

0: i włączamy tryb oszczędzania energii w leniwe wakacyjne popołudnie. Gorąca nowość od ekipy Swedish House Mafia. A wszystkie hity, jak wiecie, zaczynają się w Esce. A co się u was w życiu wydarzy dzisiaj po godzinie 17? Tym się chwalicie w głosówkach na Messengerze Radia SK. No i Marta, słuchajcie, planuje być dobrą synową.
1: Może to mało prawdopodobne, ale jadę z dziećmi na działkę pozrywać dorodne, duże, czarne jeżyny dla mojej teściowej. Upalnego dnia, pozdrawiam.
0: A my już wiemy, co Marta kombinuje, prawda? Skoro weekend się zbliża, no to Marta pewnie liczy, że razem z tymi jeżynami wręczy też teściowej tych swoich pomocników przy zbieraniu. A jakby się teściowa przekupić nie dała, to w razie czego SK dorzuca też eskową koszulkę z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na

0: www.mediaexpert.pl. Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
0: I po reklamie.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: I czuć w powietrzu, że się zbliża wakacyjny weekend. Sombry w Radiu SK. Do Radia SK zbliża się też Rafał Adamczak i wakacyjna imprezka. Hej!
1: W nawiązaniu do tego, co Sombr, chciałem powiedzieć, że jak wasze body is in ready, to do basenu można wskoczyć przy takim upale, to podobno wtedy trochę pomoże.
0: Ale słuchaj, jest osoba, której możemy teraz wszyscy zazdrościć, bo uwaga, Ania pod pewnym względem ma już weekend zaliczony. Ona już ma po prostu wakacje, ona ma luz, posłuchajcie.
2: Cześć SK, mam jeden dzień urlopu, a co więcej, właśnie skończyłam tak zwane sobotnie sprzątanie, a to oznacza 3 dni wolnego. Idę poleżeć. Zasłużyłam.
0: Rafał, tutaj mam pytanie
1: się zgubiłem.
0: Natury filozoficznej. Skoro Ania w czwartek skończyła sobotnie sprzątanie i idzie poleżeć, to znaczy, że jej facet też może z nią poleżeć i odpocząć po tym wszystkim?
1: No, pod warunkiem, że facet Ani odpowie sobie na inne pytanie. Gdzie

0: sobotnie sprzątanie, a to oznacza 3 dni wolnego. Idę poleżeć. Zasłużyłam.
1: Rafał, to ja mam pytanie
2: się zgubiłem.
1: Natury filozoficznej. Skoro Ania w czwartek skończyła sobotnie sprzątanie i idzie poleżeć, to znaczy, że jej facet też może z nią poleżeć i odpocząć po tym wszystkim?
2: No, pod warunkiem, że facet Ani odpowie sobie na inne pytanie. Gdzie

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
3: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
2: Gdy siatkarze gromią do zera.
4: Wiesz o tym pierwszy.
2: SK Sport News.
4: SK Sport News.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
5: SK Sport News w Radiu SK.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
10: Stacja Olkop i restauracja Dosyta w Dylewie koło Kowalewa zapraszają już 9 sierpnia w niedzielę na wielki piknik rodzinny. Tego dnia zlot pojazdów zabytkowych, piana party dla dzieci, atrakcje dla najmłodszych. O 15 gwiazdą wydarzenia będzie Skolin. Wystąpi także zespół Eratox oraz Daria Negra. 9 sierpnia

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie!
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jeszcze raz, trzy zjazdy to za mało.
5: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają w najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
8: Marta Łazarska, deszcze i burze to jeszcze coś, co może towarzyszyć nam także dziś w nocy, a od jutra wyraźnie zrobi nam się chłodniej, choć poranek jeszcze całkiem przyjemny, 17 stopni, 24 w ciągu dnia, no i raczej Toruń pogodne w ciągu dnia.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
9: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
10: Tyle dobrego się dzieje, że aż trudno wybrać. Mati Fuczyło, cześć, witajcie i teraz wam albo pomogę, albo nawet utrudnię, bo naprawdę jest w czym wybierać. Ewentualnie można wybrać się wszędzie tam i to jest chyba najlepsza propozycja. Off Festival, ta impreza startuje już bardzo niedługo w Katowicach, od 7 do 9 sierpnia, więc to ten weekend wpadajcie, jeśli macie ochotę na bardzo dużo muzycznych brzmień i to z bardzo różnych kierunków muzycznych. Teraz jednak coś ukierunkowanego na elektronikę. Jeżeli lubicie właśnie tego typu brzmienia, to wpadnijcie na Sunset Square 2026, to 28 i 29

0: 9 sierpnia Gdynia, tam zagrają elektroniczne gwiazdy i jeszcze męskie granie. Przed nami kolejne koncerty, tym razem Kraków, a potem jeszcze Warszawa.
1: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw upał, potem nawałnica. Gradobicie wyrządziło sporo szkód w warmińsko-mazurskim. Uszkodzonych jest 5 dachów, podtopione są posesje. 100 razy interweniowali strażacy. Zwolennicy Karola Nawrockiego świętują rocznicę jego zaprzysiężenia. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego trwa specjalne wydarzenie.
3: Jest prezent dla prezydenta?
4: Tak, żeby walczył o nas. To są rękawice.
2: A wszystko ma zwieńczyć przemówienie prezydenta.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
6: SK Sport News.
2: Bart Lemmen wygrał w Karpaczu 4. etap wyścigu Tour de Pologne. Tym samym Holender zdobył żółtą koszulkę lidera, a najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24. miejsce. Startuje mecz Jagiellonii Białystok ze szkockim Rangers FC w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zmierzy się z zespołem King Klaksvik z Wysp Owczych, a również o 19:00 w eliminacjach do Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, wicemistrzem Szwecji. Z kolei w eliminacjach Ligi Konferencji rywalem GKS Katowice będzie HPL Tel Awiw.
7: GKS Katowice pokazuje nie tylko w lidze, ale też ostatnie spotkanie z Liną, że ma mocną ławkę. I to daje dużo optymizmu.
2: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert i były piłkarz Legii, a ten mecz o 20:00.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Impreza Tereska.
8: Impreska.
9: Najważniejsze, że czwartek, bo to już tak, wiecie, jutro, tylko jeszcze jakoś tam w tej pracy musimy dać radę, trochę pościemniać, a weekend już na wyciągnięcie ręki. To będzie fajny czwartkowy, wakacyjny wieczór. Rafał Adamczak, witajcie. Muzycznie zaczyna Dawid Podsiadło. Cześć!

to Gips i Kukon, ty masz. Tak nazywa się ten numer i taki hit na czasie gramy wam na lato w Radiu SK, bo to jest wakacyjna imprezka i kolejny fajny wakacyjny letni wieczór, czwartkowy, 12 minut po godzinie 18. Ale dzisiaj tak sobie pomyślałem w tej naszej imprezce, mimo tego, że hity będą oczywiście radosne i skoczne i pod nóżkę i takie do podśpiewywania czasami, to poruszymy historie mroczne i zrobimy sobie takie małe wakacje z duchami, no bo przecież każdy z nas kiedyś pewnie był na koloniach, gdzie przy ognisku opowiadało się takie historie, że potem strach było wyjść z namiotu albo z pokoju, albo przejść się na przykład przez wieś, gdzie się jeździło na wakacje do babci albo do kuzyna. Tak, i ten kuzyn, prawda? Z latarką pod kołdrą. No właśnie. Czy podczas wakacji przeżyliście coś, czego na przykład do dzisiaj nie umiecie wyjaśnić? Jakieś zjawisko, jakaś przygoda? Czy mieliście albo słyszeliście takie historie, legendy, które od zawsze się opowiadało i których za dzieciaka się, no mówiąc wprost, trochę baliście? Opowiedzcie nam wszystkim te sytuacje i zróbmy sobie właśnie takie wakacje z duchami. Na SMS-y czekam pod 664-402-302, a na głosówki niezmiennie na naszym eskowym messengerze. I tak jak obiecałem, jeżeli chodzi o hity na czasie wakacyjne, to będzie tak skocznie i radośnie, niezmiennie, żeby strasznie do końca nie było. Teraz już Katy Perry w Radiu SK.

0: Mala to hity na czasie w Radiu SK, to jest imprezka Temper City Self Hour, a dzisiaj zrobiliśmy sobie wakacje z duchami, czyli mroczne historie z dzieciństwa, które albo... którymi albo ktoś nas straszył, albo nam opowiadał, albo sami ich doświadczyliśmy. I proszę bardzo, wpadł pierwszy SMS straszny od Waldka. Napisał tak: siema SK, jak byłem mały, pojechaliśmy z rodzicami pod namiot nad jezioro. No i w nocy obudziło mnie dziwne stukanie i tak jakby szeptanie obok namiotu. No i byłem pewien, że to, wiadomo, jakiś duch z lasu. Schowałem się do śpiwora, bałem się oddychać, a rano okazało się, że ten upiór to krowa, która czmychnęła z pobliskiego gospodarstwa. No tak, moi drodzy, rzeczywiście to jest, jak jesteśmy dzieciakami, każdy szelest, każdy dziwny dźwięk w nocy, szczególnie to duch, ale jak już jesteśmy starsi, to i słyszymy dziwny dźwięk, szczególnie w nocy, to co je myślimy radośnie. Oho! I oczywiście pod tym oho, każdy myśli swoje.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.
2: Eska.

0: Dobre.
1: A to było If You Don't Know My Name, David Tovary. Wakacje, co? I to jakie fajne wakacje wam tutaj robimy i sobie razem robimy. To jest Teska i wakacyjna imprezka i na lato takie właśnie hity na czasie dla was mamy. Ale wracając do tych wakacji z duchami, które sobie dzisiaj wieczorem organizujemy i tego, co nas za dzieciaka w wakacje czasami straszyło i też jakie legendy nam opowiadano, że te wakacje nabierały dreszczyku, no to właśnie możecie mi to podsyłać głosówkami na naszym messengerze eskowym, ewentualnie SMS-em pod 664-402-302. No i jest głosówka od Pauliny.
2: Pamiętam, jak byłam mała i mama mnie usypiała, to zawsze prosiłam mamę, żeby ściągła sztuczną szczękę, a później nie mogłam zasnąć. I to było tak straszne, bałam się, że ja też stracę te zęby.
1: Mamo, mamo, dlaczego masz takie duże zęby?
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
12: Yes, of course.

0: od 24 sierpnia Top of the Top Sopot Festival. Wydarzenie muzyczne, kolejny festiwal tegorocznych wakacji, na którym my, SK, razem z wami będziemy i tam też będzie z nami Zalia, która wystąpi. U nas w wakacyjnej imprezce w Radiu SK teraz wystąpiła ze swoją najnowszą propozycją. Ten utwór nazywa się Tylko kochaj mnie. Za 4 minuty będzie 19.
1: SK.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
6: Yes, of

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: Psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: SK rozkręca najlepszą wakacyjną imprezkę. Już jutro widzimy się w Złotoryi. Tam zatrzyma się nasza SK-owa letnia trasa koncertowa SK Music Tour. I jutro na scenie Mister Polska, którego możecie kojarzyć z hitu Złote Tarasy, a także Kubańczyk. W sobotę w Złotoryi zagra z kolei Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncerty jest darmowy, a za tydzień SK Music Tour przenosi się do Szczecina. I tam zagrają Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Jan Kloosia i Janusz Walczuk. A w naszej wakacyjnej imprezie zagramy kolejne wakacyjne hity na czasie na lato. I będzie Shakira i Burna Boy, Die Die na początek, potem Sanach, potem Excellent Bond, czyli rozpędzimy się oczywiście. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, witajcie.

0: Odnośnie tych strachów wakacyjnych różnych i wakacji z duchami, to dla jednych na pewno największym i przerażającą wakacyjną rzeczą było to, że wakacje się w końcu skończą. No i trudno nie przyznać racji. Dawid Podsiadło za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to jest taka nówka sztuka, którą zagraliśmy wam premierowo w Radiu SK i która się rozkręca i która zdobywa nasze serca, dusze, umysły, wszystko zdobywa, bo to jest dobry numer. Jak lubicie zmysłowe tańce, takie gorące, trochę latino, to bardzo proszę, Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Tel Vido, la la. Tak nazywa się ten numer, śmiało można zrobić głośniej, śmiało. No proszę się nie krępować.

Założę się, że jak was ten numer teraz dopadł na siłce, to tam dobrze było wyciskane, co? Dobre tempo było narzucone. Pergin i Sama w Radiu SK naszej wakacyjnej imprezy za nami, a wracając do wakacji z duchami i tych strasznych historii, które nas straszyły za dzieciaka i których trochę może czasami nie rozumieliśmy, ale przeżywaliśmy. A tu przyszedł SMS anonimowy, ale takiej treści. Babcia mnie straszyła, że mam nie chodzić na sąsiednie osiedle.

0: tam mieszka Hitler. Tylko wtedy nie wiedziałem, kto to jest, ale i tak się bałem. No i takie to efekty, takie wspomnienia niestety tutaj słuchaczowi pozostały. Jeszcze SMS od Tomka, tak już kończąc tematykę tych strasznych historii wakacji z duchami. Ja pamiętam z dzieciństwa, tak pisze Tomek, opowieści, które dopiero w dorosłym życiu stały się straszne, a mianowicie będziesz musiał pracować, wstawać o 4 rano, tyrać po 8 godzin aż do śmierci. No i to jest dopiero scenariusz na porządny horror. A przy okazji, Tomku, to życie, mój drogi, życie!
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Mówek jest Sigel.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Spuść się w eskowej apce
2: i jedź na Siget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: I po reklamie. SK.

Pytanie do tych, którzy urlopu nie mają, bo już są po albo jeszcze cały czas na niego czekają. A to kto już się po pracy wyciągnął wygodnie na swojej ukochanej kanapie? No, komu teraz trochę kąciki ust poszły do góry, że to właśnie ten moment, że jest fajnie? Ja to wszystko widzę i bardzo się cieszę. Cieszę się waszym szczęściem razem z wami, ale słuchajcie, jeżeli właśnie jeszcze jesteście przed urlopem, a planów nie macie, jakoś tak nie wiecie z kim, co, gdzie, jak, to może udowodnię wam po raz kolejny, że jak trzymacie zeskał, to wam to na dobre może wyjść, bo jeszcze jutro, a zdradzę, że stanie się to jutro po godzinie 13, jakby co ja wam nie wymówiłem, oddamy komuś z was podwójny wyjazd na Sziget Festival. To Węgry, to Budapeszt, tam to wydarzenie od 11 sierpnia. I co wam dajemy? No podwójny karnet to na pewno. Na pewno też miejsce na polu namiotowym i na pewno jeszcze dorzucimy 2000 zł kieszonkowego. Ładnie, co? No to może już się plany pojawiły, ale nie, no, pojawią się jak wy to wygracie. Żeby to było jednak możliwe, to się powinniście zgłosić, czyli podnieść rękę. Ja chcę. A zgłoszenia przyjmujemy w naszej eskowej jawce. Teraz Ed Sheeran i Azizam w naszej wakacyjnej imprezie w Radiu SK, tak pod to wieczorne odprężanie, a później będzie Rihanna, nie sama, bo z JMZ.

Słuchajcie, właśnie, jak jedziecie na wakacje swoim samochodem, jesteście kierowcą, prawda? I macie pasażera obok, to lubicie, jak ten pasażer kręci wam tam przy radiu, majstruje klimą, tam ten nawiewy wam przestawia i w ogóle co chwilę coś dotyka i... Mój syn na przykład mi w ramach dowcipu podgrzewanie stołków włączył w dość upalnym momencie naszych wakacji, naszej podróży. O, o, o, takie śmiesz. Ktokolwiek ze mną kiedykolwiek podróżował, to wie, jak ja mam zdanie na ten temat, ale jak to jest u was? Czy wy to tolerujecie i znosicie? Ciekaw jestem. Dajcie znać w wolnej chwili. Alex Swollen i Passenger w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce. 5 minut i będzie 20.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na edilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
6: I sponsorem programu jest właściciel kraftowego kebaba z pieca i patelni.
7: Marta Łazerska, jeżeli szukacie pomysłu na to, jak spędzić najbliższe kilka dni, niezależnie od tego, co dzieje się za oknami, to przychodzę do Was z propozycjami. Na przykład możecie wybrać się do kina Centrum, tam Góra Mocy o 16, 17.45 pejzaż w kolorze sepi i o godzinie 20 Kandydat Śmierci. To moja pierwsza propozycja, druga to zwiedzanie Dwora Artusa. Przypominam, że salę wielką możemy oglądać tylko do końca sierpnia ze względu na remont i na takie zwiedzanie tajemniczych zakamarków możecie ruszyć już jutro o godzinie 12. Możecie też ruszyć na Gdybowski już w najbliższą sobotę. Tam impreza plenerowa Kobity. Coś dla fanów muzyki elektronicznej. A tam do usłyszenia Bambi Uzi, Mary Jane, Justyna Dark i wiele, wiele innych. O tym piszemy na torun.sk.pl. Koncerty na Zamku Dybowskim w ramach festiwalu Kobity startują od 19.
6: Sponsorem programu jest właściciel kraftowego kebaba z pieca i patelni. Toruń, ulica Suleckiego 2.
8: Muzyką się żyje.
9: Jutro i w sobotę Kraków będzie żył polską muzyką. Tam zatrzyma się męskie granie. Jutro na scenie pojawią się między innymi bracia Kacperczyk, a także Wiktor Dyduła. W sobotę zagra Igor Herbut, Zawia i Vito Bambino, czyli autorzy hitu Nareszcie, który doskonale znacie z anteny Radia SK. W ogóle Wiktor Dyduła oczywiście też, mam nadzieję, kojarzy wam się bardzo fajnie hitowo i wakacyjnie, podobnie jak bracia Kacperczyk, więc mam nadzieję, że kto będzie na męskim graniu w Krakowie, ten fajnie to wszystko przeżyje i fajne wspomnienia będzie zabierał potem do domu na

wynos. A w przyszłym tygodniu czeka nas święto K-popu. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było. Na scenie pojawią się gwiazdy, które zna cały świat. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. Wystąpi m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. To w Parku Śląskim w Chorzowie 15 i 16 sierpnia. Warto słuchać Eski i obserwować nasze media społecznościowe, bo będziemy mieć dla was bilety. I takie będą do zgarnięcia chociażby w przyszłym tygodniu właśnie w naszej wakacyjnej imprezce. O Wiktorze tytule mówiliśmy, to teraz inny Wiktor, bo tych ci u nas dostatek. Wiktor Waligura otworzy tę godzinę naszego wakacyjnego imprezkowania. Cztery pory roku, a potem będzie Dua Lipa. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Dobre to jest, prawda? I zawsze na czasie. Jim Class Heroes, Cupid's Chokehold. No to po takiej klasyce teraz w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce pora na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to będzie duet Matame, czyli włoski duet Matteo i Amedeo Giovannelli, dwaj bracia, którzy zaprosili tutaj do współpracy gościa, który ukrywa się pod pseudonimem Bon, a to jest Christopher Fogelmark. No i co oni stworzyli? Stworzyli numer, który zatytułowany jest Follow. Ten kawałek tak naprawdę przez ostatni rok krążył po różnego rodzaju festiwalach jako absolutnie nieoficjalny numer. Fani domagali się wydania oficjalnego, no i się doczekali. I tak oto premierowo teraz mogę wam zagrać w Radiu SK ten właśnie kawałek, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC. Madame Bon

0: to kolejne gwiazdy, które będą do zobaczenia i do usłyszenia na Top of the Top Sopot Festival. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem u nas w imprezce naszej wakacyjnej, letniej. 29 minut pozostało do godziny 21. Ja już wcześniej mówiłem, że kto po robocie, to pewnie wyciągnięty leniwie na swojej ukochanej kanapie, a okazuje się, że byłem w błędzie, bo są tacy słuchacze jak Janusz.
1: Cześć. Trzymamy z Rady Miejska, pewnie, że tak, ale kto tu mówi o tym, żeby leżeć po urlopie? I po pracy oczywiście. No ja jestem po urlopie, jestem też dzisiaj po pracy. Jest totalna paruwa na zewnątrz, jest pochmurno, nie pada i nie wieje. I powietrze ma taką gęstość, że człowiek staje na samą myśl. Ale niestety, nie ma leżenia. Jest trening, jest aktywnie, jest fajne popołudnie. I to z waszą muzyką. Jest luks. Trzymajcie się, hej.
0: No, trzymaj się Janusz. Janusz to taki typ słuchacza, który zawstydził nas wszystkich i pobiegł.
2: Radio SK. Reklama.
3: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
3: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
3: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
3: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
3: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Esko.

Ta gitarka w tym numerze brzmi tak trochę jak gitarka od Gypsy Kings, prawie. Calvin Harris i Clementine Douglas, ale jest fajny numer, Blessings, tak się nazywa, tak wam gramy w Radiu SK na wakacje, bo to jest wakacyjna imprezka i fajny wakacyjny letni wieczór. Jesteśmy kwadrans przed godziną 21, a jak wakacje, to wyjazdy, wiadomo, przemieszczamy się to tu, to tam i pamiętajcie, że SK możecie dzięki naszej apce zabrać ze sobą wszędzie na wynos, w najodleglejszy zakątek świata, tylko po to, żeby hitów na czasie na lato słuchać, no, również tam właśnie, tam gdzie chcecie być, tam SK

może być z wami. Krótko mówiąc, SK tam, gdzie ty? I to jest hasło, które nam przyświeca. Pamiętajcie o naszej apce, o tym, żeby ją pobrać i w tej apce możecie się zgłosić, a właściwie powiedzieć nam, jak spędzać lato, a my dla was mamy wakacyjne zestawy. I co jest w tym wakacyjnym zestawie, zapytacie? Głośnik Bluetooth, wodoodporny w dodatku, eskowy, pomarańczowy, unosi się na wodzie. Sprawdzałem, więc to działa, a do tego jeszcze eskowy leżak. I taki zestaw może być wasz i już w weekend takie zestawy będziemy wam rozdawać, jeżeli właśnie napiszecie i opowiecie nam, jak spędzać lato. Wszystko w naszej eskowej apce. 14 minut i będzie godzina 21. Zaraz, a właściwie już teraz, Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata. Nie, to jeszcze trochę na wyrost, ale fajny numer. A później będzie Sugababes i About You Now.

Mamy dzień świeżego oddechu. No właśnie, a propos, pamiętajcie, że ząbki myjemy rano po jedzeniu i wieczorem również, więc jak ktoś już tam powoli ku zachodowi się chyli, to jeszcze ząbki, okej? Okay? No, to umówieni. Martin Garrix, Ed Sheeran i Ribbit, już za nami, to jest imprezka w Radiu SK, za 4,5 minuty będzie 21.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
8: Marta Łazarska, w sierpniu w Toruniu zdecydowanie nudy nie ma. No i tutaj kilka przykładów, które tylko to potwierdzają. 22 sierpnia możecie ruszyć na toruński motopark. Tam 28 odsłona ogólnopolskiego zlotu BMW. A jeżeli wolicie pobawić się trochę nad wodą, no to taka propozycja na piątek 21 sierpnia od 15 do 18 na basenach otwartych przy Skarpie Torunie Summer Time, więc okazja, żeby jeszcze z tego lata trochę uszczknąć. No i oczywiście w ramach naszej akcji SK Music Tour mogę wam podpowiedzieć, że na plaży miejskiej przy ulicy Lipnowskiej spotykamy się z naszymi artystami. Szukajcie naszego pomarańczowego miasteczka w Ciechocinku. Sobotę 22 sierpnia umilą nam DJ Wikar, Michał Szczygieł i DJ Twins Chojnackie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
9: Impreska.
10: Jest dokładnie 21, ja dostałem takiego SMS-a. Cześć Rafi, koszenie trawy z tobą to czysta przyjemność. Robię to od 8 rano. Krzysztof z Koszalina. O matko jedyna, jaki to jest wielki trawnik. A wy co robicie? Dajcie znać, bo jestem ciekaw o tej porze, co porabiacie. Rafał Adamczak, dobry wieczór, witajcie.

Alok i The Chainsmokers, Samy Stevens i Jungle. Za nami muzycznie w wakacyjnej imprezie w Radiu SK, 12 minut po godzinie 21. Ja tak was zapytałem, co porabiacie w ten czwartkowy wieczór i proszę bardzo, Dorota napisała, co porabiam w wieczór? Podziwiam swojego 10-letniego syna, Wiktora, że wyręczył mnie w zmywaniu naczyń. No to wielkie brawa dla Wiktora! Chciałem powiedzieć, że jakaś panna kiedyś na pewno będzie miała z Wiktora pożytek, ale może pozostawmy trzy kropki, bo wiadomo, czasami jak mamy na to reagują. Nigdy! Zawsze będzie u mnie zmywał naczynia! Dorota, oczywiście gorąco pozdrawiamy, ale jeszcze jest meldunek taki wieczorny od Izy, która napisała: ja dzisiaj jeszcze w koziarni doję moje kozy, a potem z mleka będę jeszcze dziś robiła pyszne serki. Ujęło mnie to. To bardzo ładna nazwa. Koziarnia, nie? Byliście kiedyś?

0: Tak sobie, no, nie powiem biesiadujemy, ale imprezkujemy. Wakacyjny, letni, czwartkowy wieczór, 28 minut po godzinie 21. To jest imprezka w Radiu SK, H&B, Ring My Bell, za chwileczkę Selena Gomez i Marshmello i będzie Wolves, a także Dawid Podsiadło i jego jedna z najnowszych propozycji, jedna z ostatnich propozycji na błysk.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. W

0: Rebel, za chwileczkę Selena Gomez i Marshmello i będzie Wolves, a także Dawid Podsiadło i jego jedna z najnowszych propozycji, jedna z ostatnich propozycji na błysk.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka w

Wakacyjna imprezka w Radiu SK, hity na czasie, na lato, Swedish House Mafia, Wait So Long, za chwileczkę 5 Seconds of Summer, Young Blood, będzie też Jamal jeszcze na pewno przed finałem naszego imprezkowania, przed 22, do której 19 minut zostało, ale jeżeli już dzisiaj wieczorem jesteście podekscytowani, bo wiecie, że jutro dla was wielki dzień, na przykład wy sami macie urodziny, albo ktoś dla was ważny, ktoś z waszych bliskich tę urodziny jutro obchodzi, to zróbcie mu dodatkową niespodziankę i zadziałajcie, wchodźcie na sk.pl i przekonajcie Jankesa, Kamę i Wiktora, że to właśnie albo was samych, albo kogoś, kogo wy wskażecie, powinni urodzinowo obudzić. A nie dość, że będzie pewnie zaskoczenie, będą uśmiechy od ucha do ucha, to jeszcze można zgarnąć zestaw soków i stówkę na urodziny. Na lody, a co tam upałem mamy, to pewnie się przydadzą. Więc o tym pamiętajcie, to jest taka nasza poranna urodzinowa opcja dla każdego, to zgłoszenia na sk.pl.

na zegarkach jeszcze tak zwana młoda godzina, a noce wakacyjne letnie mają to do siebie, że naprawdę są fajne. Muzycznie D.O.D., Easy Bizu i Careful za nami w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. Niespełna 5 minut i będzie 22. Rafał Adamczak, ja już dziękuję za dzisiaj. Pa!

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel kraftowego kebaba z pieca i patelni.
4: Marta Łazarska, cześć, dzień dobry. Tak o Hemingway śpiewał o deszczu na betonie. A co wy na to, żeby zobaczyć róże w betonie? Beton w róży. Pod takim hasłem możecie oglądać wystawę w toruńskiej wozowni. A artystą, który prezentuje swoje prace, będzie Noriaki, którego możecie kojarzyć m.in. z Pana Peryskopa. No i taka okazja jeszcze do końca sierpnia. To moja pierwsza propozycja. Do końca sierpnia możecie też odwiedzać Krzywą Wieżę. Tam w ramach cyklu Krzywa Art wystawa Julii Bielawskiej, związanej z Wydziałem Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu. Możecie też wybrać się do kina w toruńskim Cinema City. Ciekawych produkcji nie brakuje, m.in. najnowszy Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, pejzaż w kolorze sepi, Do utraty tchu, czy dla tych młodszych duchem Minionki i Straszydła.
3: Sponsorem programu jest właściciel kraftowego kebaba z pieca i patelni. Toruń, ulica Suleckiego 2.

0: Sujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. To coś więcej niż festiwal. To Wyspa Wolności.
2: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
2: jedź na Siget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio.sk.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?